0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolo. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zna.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: gramy w Max.
1: Ja im jeszcze pokażę, rozkminiliśmy przy z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy, jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach, spod zapyziałej klatki, goniłem w samarach, grałem średnie biby, robiłem średnie bity, zbierałem lewe kwity, by

Zawodowcom zawodowym, zamiast z nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast widać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PG Gaz, w bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki to by każdy mądry. Hondy, które nie wiedzą od lat, co to przebiega.

0: bardzo mnie wciąga. Twoje oczy ci ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leci heatways. Gaśnie już tę nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tuschnie. Śleż za mną listy kończę, ale

0: poranna dawka super energii, dzięki której poniedziałek będzie smakował jak piątek. Ha, ha, ha. Przepraszam, poniosło mnie Irek Jakubek, Asia
1: Meus. Dzień dobry. Ważny poniedziałek, dzisiaj wszyscy trzymamy kciuki za ósmoklasistów, bo dzisiaj startuje ich egzaminacyjny maraton.
0: Janek dzisiaj zdaje.
1: Tak, to jest osobista historia.
0: Janek Jakubek.
2: Max.
0: Uwaga, podaję pewniaki, będzie opowieść wigilijna o kamieniach na szaniec wtaczanych na górę przez Syzyfa.
1: Już nie podpowiadaj.

0: gorący numer w RMF Max wczesnym rankiem, żeby wam się dobrze wstawało.
1: Przyda się trochę letniaczków, bo w pogodzie w tym tygodniu będzie chłodniaczek.
0: No, nawet chłodniak.
1: Obawiam się, jak używasz słów na H i mówisz teraz o pogodzie, znając prognozy, to chłodniak jest i tak ładnie.
0: W połowie tygodnia zrobi się zimno i tak już zostanie do weekendu.
1: Ale bez obaw, macie nas, będzie dobrze.

0: atmosferę w aucie. Z zapachami Evos twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach Evos od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek. K2!
1: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, bo tym jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

0: Świat potrzebuje takich numerów w poniedziałkowy poranek, a my rozumiemy świat. Asia Meus, Irek Jakubek, witajcie o poranku w RMF Max. U nas za chwilę o 6:00 dużo informacji z regionu.
1: No i warto też wiedzieć, że na koniec maja czeka nas druga pełnia księżyca w tym miesiącu.
0: Aha.
1: Będzie to niebieska pełnia i wyjdzie na niebo o 10:45.
0: Także jak przespaliście pierwszą pełnię, spoko, ta będzie w dzień 10:45.
2: Porcja newsów na antenie RMF Max już teraz. Anka Kiemystowicz, zapraszam na flash. Fundacja Łukasza Litewki będzie działać dalej, zapewniają współpracownicy posła, który zginął tragicznie 23 kwietnia. Dlatego też druga edycja Zwierzogrania będzie organizowana zgodnie z planem 14 czerwca w Sosnowcu.
3: Myśmy mieli okazję z nim być miesiąc temu na terenie Górki Środruskiej, gdzie odbędzie się to wydarzenie. No i on nam powiadał, że tu chciałby, żeby była scena, tu strefa chilloutu i żeby wszyscy zjednoczyli się tego dnia, żeby zebrać środki i to, co on zawsze podkreślał, no zmienić świat zwierząt na lepsze.
2: Mówił Paweł Cyr, przyjaciel Łukasza Litewki.
4: To jest RMF Max.
2: Rośnie liczba dzieci, które trafiają do szpitala po wypadkach na hulajnogach elektrycznych. Lekarze apelują do rodziców: uważajcie na swoje dzieci.
5: I niestety dominują to ciężkie urazy, a do tego u młodszych dzieci, u bardzo młodych dzieci, które teoretycznie nie są w ogóle przygotowane do jazdy na tych urządzeniach. To należy tutaj jasno powiedzieć, że hulajnoga się kojarzy z dzieciństwem, natomiast nie hulajnoga elektryczna, tylko hulajnoga mechaniczna. A elektryczne mogą być dla małych dzieci zabójcze, ponieważ te dzieci nie mają jeszcze wykształconych zmysłów równowagi, dlatego nie radzą sobie w tak dużych prędkościach.
2: Ostrzega Tomasz Guszczyn z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Przypomnijmy, dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą legalnie jeździć hulajnogą elektryczną po drogach publicznych. Jest to możliwe tylko pod opieką dorosłego i w strefie zamieszkania. Lot z Warszawy prosto do San Francisco. Ruszyło najnowsze połączenie polskich linii lotniczych, mówi prezes lotu Michał Fioł.
6: To nie tylko miasto biznesu, ale także miasto, które jest niezwykle atrakcyjne dla turystów. Te magiczne nazwy Golden Gate, Twin Peaks, Alcatraz i wiele innych atrakcji turystycznych. To jest coś, co z całą pewnością będzie przyciągało pasażerów.
7: Mówię bezpośrednio, idealna rzecz. Kończą się makabryczne przesiadki. Pięknie.
8: Polonia z San Francisco i okolic zadowolona jest.
7: Zadowolona.
9: No, my się cieszymy.
10: Wszyscy lecą.
2: Z Polonią z San Francisco rozmawiał Paweł Żuchowski. Ibal, Lando, Mestor oraz Ninja przechodzą na emeryturę. To cztery policyjne psy patrolowo-tropiące z garnizonu małopolskiego. Zostały nagrodzone dyplomami i smakołykami. Na tej wyjątkowej uroczystości był też nasz reporter Przemek Błaszczyk.
11: Na ciebie, dla ciebie. Idzie. Słuchaj.
12: W bezpiecznej odległości trzeba podać ten dyplom.
2: Psy oficjalnie zakończyły swoją wieloletnią, ciężką służbę.
11: No ale przychodzi ten moment, kiedy zasługują na ten odpoczynek i to nie wiem, czy jeszcze mówiłem, też mnie cieszy, że są w pełni zaopiekowane. Przewodnicy otrzymują pieniążki na zakup wyżywienia, karmy, jak i opieka medyczna. Zdajemy sobie sprawę.
12: Ważna sprawa.
11: Że to dokładnie, jeżeli już mówimy tutaj o psich emeryturach, to kosztuje. My ponosimy koszty całej opieki medycznej w tym zakresie.
2: Opisywał naczelnik Wydziału Prewencji, młodszy inspektor Robert Michalik. Wszystkie psy zamieszkają teraz ze swoimi przewodnikami.

0: Jedyna, jakie my mamy dzisiaj dla was dobre numery. 8 minut po godzinie 6. To, co przed chwilą słyszeliście od Feliksa, Jena i Kaskady. O jeny, jeny.
1: O jeny, jeny, no.
0: Bo You Turn Me, to było dobre, ale to, co wydarzy się do 9, a potem jeszcze, jak będziemy w pracy słuchać RMF Max, to dopiero jest prawdziwa przyjemność.
1: Przyjemny sportowy weekend też za nami, nawet bardzo przyjemny, bo tak. Robert Lewandowski przeszedł do historii. Barcelona, a co, o czym myślałeś?
0: A nie, to powiedz najpierw swoje.
1: Bo Barcelona wczoraj wygrała El Clasico, została mistrzem Hiszpanii, a Robert dzięki temu zwycięstwu zdobył 13 tytuł mistrzowski w 5 czołowych ligach Europy. Ja sobie to zapisałam, żeby się nie pomylić.
0: No, wiesz, bardzo, bardzo dobrze. A jeśli chodzi o moje sportowe osiągnięcia w ten weekend, to ja z moim ósmoklasistą, który zdaje ci egzamin, poszedłem na spacer.
1: I brawo wy!
0: I tak się zmęczyliśmy tym gadaniem o szkole, że jak lubi z ojcem spacerować, to powiedział: tata, wracamy. Daj, żeby mi spokój, ojciec, tam szkoła i szkoła. Przecież 8 lat nauki, to dzisiaj to jest tylko formalność, prawda? Rodzice, damy
1: radę. Trzymamy kciuki.

0: poniedziałkowy poranek. Bardzo proszę, another 54 Ultra Talk to you w RMF Max. No i Irek Jakubek na ficie tak zwanym.
1: Człowiek sowa. 18 minut po godzinie 6, to jest Zasia Mełza, na to wszystko musi znosić, no a wy to uwielbiacie. I dlatego właśnie o poranku macie RMF Max, bo my, kiedyś puchacz, ale teraz mi już nie wolno robić takich żartów na antenie, więc sowa.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
3: Festiwal Ultra Okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: I po reklamie.

0: absolutny kosmos. 29 minut i godzina 7. Witajcie w RMF Max, w radiu, które gra dla was hity na maksa.
1: I w radiu, które wam powie, że u sąsiada za zachodnią granicą nowa plaga. Sprawa jest poważna, bez żartów, bo u Niemców kradną całe stada krów. Ktoś przychodzi, podjeżdża ciężarówką, ładuje krowy, całe stado, no i odjeżdża. A straty są ogromne, bo to są dziesiątki, jak nie setki tysięcy euro.
0: No to półka z małpkami teraz zadrżała na samą wieść o tragedii, która spotyka krowy. Tu może pomóc tylko muzyczna nowość. Dive into me, Alok i Khalid.

0: Czasem Aśka musi podjąć trudną decyzję.
1: No, nie muszę.
0: To jest właśnie ten moment. Nie, ale chcę.
1: Nie.
0: 20. Chcesz. 20 minut i godzina 7. Kto bardziej? Czy Alex Warren, czy Julia Wieniawa? Julia Wieniawa, czy Alex Warren?
1: No dobra, no. To jest trudna decyzja, masz rację. Tak. Patrzę właśnie na nowe zdjęcia Julki.
0: A Alex Warren przed chwilą występował w RMF Max.
1: No wiadomo, śpiewał nawet pięknie. Julia Wieniawa. Miesiąc temu pojawiła się w telewizji w pięknym body, ale zarzucono jej wtedy, że jest troszeczkę za bardzo okrągła i że ma brzuszek.
0: Niesprawiedliwe, w ogóle pięknie
1: wyglądała. A teraz wyglądała jeszcze piękniej, odsłoniła brzuch, na którym ma taki kaloryfer, że nie jeden jej może pozazdrościć. Taki sześciopak wyrzeźbiony, że uhuhu.
0: I mówią, że to w telewizji takie rzeczy
1: mówią,
0: się dzieją.
1: Mówią, że to wszystko w telewizji i może dzięki telewizji.
0: O, tak, bo telewizja poprawia generalnie sylwetkę, tylko trzeba rzadziej oglądać, a częściej tam występować, a potem jeszcze raz to obejrzeć. W ten sposób się człowiek motywuje.
1: Może, no.
0: Działa, robi i 20 minut i godzina 7.
2: Reklama. To Beasy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Cappuccino, kafe latte.
4: Co robisz?
3: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
5: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit. Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: I po reklamie.

0: aż nawet ceny paliw na dystrybutorach zaczęły do was mrugać. Tak wam gramy w RMF Max. Idealne na poranną trasę. 10 minut przed godziną 7. Hity na maksa.
1: A teraz skupmy się, bo to jest ważna sprawa. Są przewidywania na dzisiejszy egzamin ósmoklasisty.
0: A to możemy mówić takie rzeczy? Nie będzie podejrzenia, trzeba unieważnić egzamin, bo Asia Meus powiedziała w RMF Max.
1: Wezmę to na siebie w razie czego. Dzisiaj super. Od 9 przypominamy język polski. I przewidywania są takie, że będzie. Opowieść wigilijna.
0: Będzie.
1: Albo opowieści z Narni.
0: Nie będzie.
1: Albo Hobbit.
0: Nie będzie.
1: A.
0: Bo akurat opowieść wigilijną mamy ogarniętą. Także będzie. Na pewno. A Hobbit to jest taka postać w Brawl Stars i będziemy od czwartku sobie tylko w to grali.
1: Naprawdę?
0: 9 minut i 7.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Najnowsze męskie granie dla wszystkich jadących na E.

0: I mamy od razu super poniedziałek, 4 minuty i godzina 7.
1: A o 7 we Flashu RMF Max utrudnienia na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem podpowiemy, jak je ominąć.
0: No i oczywiście trzymamy kciuki za ciągle piszących ósemkowiczów. To ci, co jadą na egzamin ósmoklasisty, wiecie, w skrócie E8. To nie jest żadna nowa droga w naszym kraju. No i wspieramy maturzystów, bo przecież najbliżej was o poranku RMF Max.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
5: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: I po reklamie.

0: na maksa.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
2: 11 maja, poniedziałek, wybiła 7 w RMF Max. Czas na skrót najważniejszych informacji Kinga Nega. Zaczynamy. A na początek szybki raport z dróg o poranku. Utrudnienia na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem. Na odcinku Opatów-Kolbuszowa w miejscowości Lipnik zderzyły się 2 samochody ciężarowe. 2 osoby są ranne. Droga jest zablokowana. Objazd możliwy przez Opatów, Staszów, Osiek oraz Lipnik, Sandomierz, Ożarów, Opatów. Z Węgier do Stanów. Poszukiwany w Polsce listem gończym były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro od soboty przebywa w USA. Polska ma dzisiaj wystąpić z wnioskiem o ekstradycję, zapowiada obecny szef resortu Waldemar Żurek.
3: Oczywiście mamy ze Stanami podpisane stosowne umowy, ale widzimy, jak trwa to w niektórych krajach.
2: Przypomnijmy, według prokuratury Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. 42 dni kwarantanny dla pasażerów wycieczkowca, na którym wykryto przypadki hantawirusa. Statek ze 150 osobami przybył do portu na Teneryfie. Ryzyko dla ogółu społeczeństwa i dla mieszkańców Wysp Kanaryjskich jest niewielkie, ale aktywnie je monitorujemy, ponieważ okres inkubacji jest bardzo długi, wynosi nawet 6 tygodni. Tak o możliwości zakażenia wirusem mówiła dr Maria Van Kerkhove ze Światowej Organizacji Zdrowia.
1: To jest RMF Max.
2: I na koniec szybki powrót do kraju. Matury w toku. Dzisiaj część uczniów zdaje ustny egzamin z języka polskiego, a także egzaminy na poziomie rozszerzonym z matematyki i rosyjskiego.
4: Jak się przygotowujecie? Czy książki, zadania, czy może jakieś nowe formy typu YouTube, sztuczna inteligencja?
5: Trochę tego, trochę tamtego. Myślę, że złoty środek, tak jak zwykle we wszystkim.
6: Z polskiego. Oglądałam streszczenia lektur.
2: O wasze patenty na skuteczną naukę pytała nasza reporterka Monika Jędrzejewska. Matury potrwają do końca maja. Ale nie tylko maturzyści zdają ważne egzaminy. Dzisiaj pierwszy tak poważny test przed ósmoklasistami. O 9:00 język polski i za maturzystów, i za ósmoklasistów. Trzymamy kciuki.
1: Jesteś ciekawy, czy się udało? Sprawdzamy to dla ciebie. Zaraz sport w RMF Max.
2: Pierwsze takie zwycięstwo smakuje inaczej. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie pierwszy raz w historii zostali mistrzami Polski. Kibice nie kryli wzruszenia.
7: Łezki z oczu poleciały. Fantastyczny moment.
2: W meczu o złoty medal pokonali broniącą tytułu ekipę Bogdanka Luk Lublinę 3-1. I jeszcze piłkarska ekstraklasa. Legia Warszawa wygrała z Brugbetem Termaliką Nieciecza 1-0 i oddaliła się od strefy spadkowej. Wisła Płock przegrała z Motorem Lublin, a Piast Gliwice bezbramkowo zremisował z GKS Katowice.
1: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
2: Poranek najpogodniejszy dzisiaj na wschodzie kraju. Tu dużo błękitu i bez opadów. Reszta Polski wita nowy tydzień w towarzystwie sporej ilości chmur. Dziś są możliwe przelotne opady deszczu, a po południu możliwe również burze, miejscami z opadami gradu. 18 stopni w Szczecinie, Zielonej Górze, 20 w Gdańsku czy Krakowie, 23 stopnie w Warszawie. Wiatr umiarkowany, chwilami silny. Poranna kawa może się przydać, bo warunki biometeo są niekorzystne. Od jutra ochłodzenie.
1: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
8: Gotowi na super poniedziałek? 4 po 7. Tu RMF Max.

0: pomocą hitów na maksa rozkręcamy ten poniedziałek. 11 minut po godzinie 7.
1: Mamy dla was coś, co was na pewno zaskoczy, bo nas to bardzo zaskoczyło.
2: O, tak, to prawda.
1: To prawda, okazuje się, że ptaki bardziej boją się kobiet niż mężczyzn.
0: Na szczęście nie wszystkie.
1: Są na to badania i generalnie panom ptaki pozwalają podejść do siebie bliżej niż paniom. I różnica jest znacząca.
0: Super, to jest cenna wiedza. To wiele zmieni, wiesz, bo ten strach na wróble, co stoi w polu,
1: i straszy.
0: To najczęściej z mężczyzną. To bez sensu. Trzeba go przebrać za kobietę, bo...
1: Bo ptaki boją się bardziej kobiet niż mężczyzn.
0: No widzicie? 2, 1, 1, 5 przyciąga wszystkich do radia. Tak to właśnie działa. California Love.

0: Dobra, wstaję.
1: Zazdroszczę. Super Asia i ten drugi.
0: I wasze SMS-y pod 3001. Piszecie tą pierwszą myśl, która wpadła wam do głowy po przebudzeniu, bez żadnych dodatkowych kosztów, a 300 za chwilę.

0: Jeszcze więcej hitów na maksa. I tak codziennie, 29 minut przed godziną 8, również.
1: Dzieci dzisiaj w domu.
0: O!
1: Bo szkoły mają wolne, bo egzaminy.
0: A miało być tak pięknie. Pierwsza myśl, którą mieliście dzisiaj po przebudzeniu.
1: Agnieszka, jaka twoja była pierwsza myśl?
0: Siemano rano, witaj Aguś.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Ciekawe, czy popada dzisiaj.
0: A i jak popada? I jak u ciebie popada, czy nie popada? Już masz odpowiedź na to pytanie?
2: No myślę, że nie.
0: No
2: to
0: i,
2: nie będzie padać.
0: I to jest optymizm. Tak trzeba wchodzić do gry o całe 300 o poranku.
1: Tak, Aga, wsiadaj z nami do samochodu. Aha. Dzisiaj egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Są przewidywania, że będzie opowieść wigilijna, więc jedziemy dzisiaj razem...
0: Do Betlejem!
1: Właśnie.
0: Polskiego jest taka piękna miejscowość na naszej mapie i ja do Betlejem jadę z Głupic. Tak jakoś wyszło, no, że Głupic. No.
1: Ja jadę z Głupianki. Wszystko po to, żeby ósmoklasiści nie musieli tam jechać. Pytanie do ciebie, Aga. Kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: O, ja, Głupice czy
2: Myślę,
0: Głupianki?
2: Myślę, że Irek.
1: Dobrze! 300 obronione, tak to działa. Jak odpowiadasz dobrze, zostawiamy ci pieniądze, jak źle, zabieramy.
0: Tak, jak coś będzie z głupotą, to mówi Irek, to wszystko ci będzie się dobrze układać. Uwaga, do Betlejem na opowieść wigilijną dzisiaj będzie na egzaminie ósmoklasisty. Aśka jedzie z Mędrzyc.
1: Wiadomo, a Irek też dołączył, tylko że z miejscowości Mędrów.
0: Mędrów.
1: Kto ma bliżej?
0: Przypadek, Aśka czy Irek?
2: Twoje Irek.
0: Papież, Mędrów to Aśka, zawsze pamiętaj.
1: Głupice Irek.
0: Pamiętaj, jak mądry to Aśka.
1: Zapamiętaj, bo tak. Teraz trzecie pytanie. Irek do Betlejem jedzie z miejscowości Książki.
0: No, a Aśka, wiadomo, z Ławki. I w dodatku pierwszej, no bo tak
1: wiadomo,
0: się w życiu
1: kto ma
0: podało.
1: Bliżej? Agnieszka.
0: Masz 200.
1: Aśka,
0: dobrze,
1: brawo!
0: Proszę bardzo. Ja jestem pewien, że wy w tej pierwszej ławce dziewczyny to razem siedziałyście, prawda?
1: No, ty siedziałeś za nami i zawsze odpisywałeś.
0: Dwie stówy dla ciebie, super.

0: Jazzy Spritz w głośnikach RMF Max specjalnie po to, żeby się trochę odstresować. I to niezależnie od tego, czy jesteście uczniem, czy rodzicem jadącym właśnie na egzamin ósmoklasisty.
1: Ja mam marzenie każdego ósmoklasisty zdać, wiadomo, na prawie 100%.
0: Wiadomo.
1: Polski majce i angielski pojutrze, ale uwaga, hulajnoga elektryczna.
0: Każdy by chciał.
1: Ważna, no, ale teraz uwaga, bo bezpieczeństwo w temacie hulajnóg elektrycznych, bo w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie będą się teraz dzieciaki uczyć, jak bezpiecznie jeździć na hulajnodze elektrycznej.
0: Właśnie takie specjalne kursy. Super.
1: Najtrudniej będzie nauczyć jazdy w kasku i wtedy pojawi się na sali pan Marian, to jest legenda Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego na Podkarpaciu. Pan Marian będzie miał ze sobą wkrętarkę i pokaże tym, którzy nie chcą nosić kasku, jak kask zainstalować na głowie na stałe. Oczywiście najpierw zrobi to na manekinie, nie?
0: Wiadomo,
1: a potem każdy jeździ w kasku.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
9: I po reklamie.

0: Ibiza to wcale nie jest najdalej, gdzie można pojechać 9 minut przed godziną 8, słuchając RMF Max.
1: Teraz będzie najgłośniejsza podróż tego weekendu. Zbigniew Ziobro już nie na Węgrzech, a w Stanach Zjednoczonych Ameryki. No i jest pierwsze zdjęcie byłego ministra na tej amerykańskiej ziemi, które podbija internety. Zbigniew Ziobro siedzi w restauracji pod takim wielkim szyldem: kuchnia chińska, Panda Express.
0: Panda chińska kuchnia!
1: Chinese kitchen.
0: To się nazywa mieć w życiu pecha, wiesz?
1: Tak?
0: Bo wreszcie się na Węgrzech nauczył zamawiać jedzenie, że harto go je, chociaż pali chinista. I ci naleśniki ci przyniosą. Gulasz, lewesz, dobrze torta, czyli taką zupę mięsną jeszcze z czymś słodkim na koniec, a tu już jesteś w kraju, w którym dziro, ciao, mię. I jak powiesz kutak na oto, to ci nic nie przyniosą. Żadnego kurczaka na ostro. Proszę, 7 minut i 8. Nowość.

0: bardzo przyjemny Duke Dumont, 5 minut przed 8 w RMF Max.
1: Na Opolszczyźnie utrudnienia na A4, jesteśmy z wami w porannych trasach o kłopotach.
2: Max!
1: I jak je rozwiązywać, za chwilę.
3: Reklama.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Poniedziałek, wybiła 8 w RMF Max. Czas na skrót najważniejszych tematów. Kinga Nyga, zapraszam na flash, sport i pogodę. O poranku wyjeżdżamy z wami na drogi. W tej chwili są utrudnienia na A4 na odcinku między węzłami Opole Zachód Brzeg na jezdni w stronę Wrocławia. W pobliżu miejscowości Sarny Wielkie samochód ciężarowy wjechał w bariery energochłonne. Na Dolnym Śląsku utrudnienia na Krajowej 94 na odcinku Środa Śląska Wrocław. Tu zderzyły się 3 pojazdy, 2 osobowe i ciężarowy. Wprowadzono wahadło. Co drugi Polak chce zmian w rządzie i to jeszcze przed wakacjami. Tak wynika z sondażu Opinia 24. Jakub Rybski szczegółowo zapoznał się z wynikami tego badania.
3: Przede wszystkim to wyraźny sygnał dla rządu, że duża część społeczeństwa oczekuje szybkich zmian. Wyraźnie wyróżniają się też wyborcy partii opozycyjnych. Wyniki pokazują, że presja polityczna wokół rządu rośnie, a część wyborców domaga się wyraźnego przyspieszenia rozliczeń poszczególnych ministerstw jeszcze przed wakacyjną przerwą.
2: Pełne wyniki sondażu znajdziecie na stronie rmf24.pl. To idealny moment, by przygotować się do wakacyjnych wyjazdów od strony medycznej. Sprawdziliśmy, o co już teraz warto zadbać.
4: Mimo napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, wśród polskich turystów wciąż popularne są wakacje w Azji. Tu przed wyjazdem zalecane są w pierwszej kolejności szczepienia. Specjaliści przypominają też o ochronie przed śmiertelną chorobą, jaką jest malaria, która wciąż występuje w głębi krajów, takich jak na przykład Sri Lanka. Tutaj profilaktyka polega nie na szczepieniu, tylko na przyjmowaniu leków na receptę już przed wyjazdem.
2: Tematem zajął się Michał Dobrołowicz. Przed nimi 3-dniowy sprawdzian wiedzy i umiejętności. Za godzinę ósmoklasiści rozpoczną pisemny egzamin z języka polskiego. To jeden z najważniejszych sprawdzianów w ich dotychczasowej edukacji, stąd duże emocje. Stresujecie się?
5: Trochę.
6: No, stres ogólnie trochę jest. Trochę duży.
5: A przed czym najbardziej? Przed którą częścią?
6: No, ogólnie na otwarte zadania.
2: Usłyszała nasza reporterka Karolina Stramowska. Dziś język polski, jutro matematyka, a w środę język obcy.
0: Wszystkie wyniki podamy w RMF Max. Flash sportowy już za chwilę.
2: Barcelona zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii, pokonując Real Madryt 2-0 w El Clasico. Robert Lewandowski pojawił się na boisku w końcówce spotkania, grał zaledwie kwadrans.
7: Wydaje mi się, że akurat Real dzisiaj za dużo nie mógł powiedzieć, bo gdzieś chyba od początku do końca czuć było to na boisku, że jesteśmy dużo lepszą drużyną.
2: Lewandowski zdobył swój 14 tytuł mistrza kraju, 3 w Barcelonie. I jeszcze Rzym, tam dzisiaj hitowe starcie w turnieju WTA. O 18:00 o awans do ćwierćfinału zmierzą się Iga Świątek i Naomi Osaka. Graliśmy wiele razy, przygotuję się taktycznie do tego spotkania, będę gotowa, mówiła Iga Świątek.
0: Nie zalewaj, sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
2: Na horyzoncie zmiana pogody. Od jutra czeka nas ochłodzenie, a już dzisiaj niemal w całej Polsce pochmurny poniedziałek. Najwięcej tego pogodnego nieba na wschodzie kraju. W prognozach dla reszty kraju przelotne opady w wielu rejonach zagrzmi. Burze nie są prognozowane jedynie na północnym zachodzie i północnym wschodzie. Jeżeli chodzi o temperaturę, to 16-17 stopni na Pomorzu Zachodnim, 20-22 stopnie w centrum kraju, do 23-24 na południowym wschodzie.
0: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
8: 8:05. 4 wejściówki do parku rozrywki. Do wygrania już niebawem w RMF.

0: Niko.
1: I Vince. I od razu przyjemniejszy jest ten egzaminacyjny poniedziałek. 11 minut po godzinie 8.
2: No właśnie, mniej niż godzina została do tego momentu, w którym...
1: Musiałaś?
2: Przepraszam, ale to ważna sprawa jest.
1: No, to prawda. Trzymamy kciuki za wszystkich jadących na egzamin ósmoklasisty i w roli ucznia, i w roli opiekuna.
2: Rodzica także.
1: Tak,
2: i wiemy, czego nie wnosić na egzamin ósmoklasisty, żeby nie mieć potem problemów.
1: Oho.
2: Telefon, wiadomo.
1: Oho.
2: Smartwatch,
1: oho,
2: wiadomo.
1: Oho.
2: Ale wiedziałeś, że nie można mieć korektora i zmazywalnego długopisa?
1: Ja wiedziałam, że będzie opowieść wigilijna. I właśnie wam teraz mówię. opowieść wigilijna. No, albo Hobbit, albo Narnia.
2: Więcej lektur
1: w podstawówce nie było. Asia Majusirek, Jakubek, będzie dobrze, wiecie co robić.

0: wiecie, że to jest jeden z moich prywatnie ulubionych numerów na playliście RMF Max Andy Dusty i Zokeria.
1: Kasy też nie biorę za to, że to grałem, także nie ma problemu.
0: Nie, robisz to po prostu z sympatii.
1: Oczywiście, też lubię Andy'ego Dusta. 20 minut po godzinie 8. Kto chce się wybrać z trójką swoich przyjaciół do parku rozrywki w małopolskim Zatorze, niech robi głośniej RMF Max.
0: Bo dzisiaj, żeby zdobyć 4 wejściówki do tego parku rozrywki, trzeba być wycieczką ósmoklasistów na rollercoasterze, ale już po egzaminach.
1: Po egzaminach. Dajcie nam znać, jak brzmi waszym zdaniem ta wycieczka ósmoklasistów w parku rozrywki, ale po egzaminach. Po egzaminach głosóweczki na messengerze RMF Max wrzucacie właśnie teraz.
0: Teraz.
1: 4 wejściówki do parku rozrywki. Do wzięcia. Pamiętajcie, dzisiaj, żeby wygrać, jesteście wycieczką ósmoklasistów w parku rozrywki.
0: Po egzaminach.
2: Reklama. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak 3 ceny XXL w medium.

0: taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
3: I po reklamie.

0: O, 29 minut do 9.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: Słychać, że jesteśmy na rollercoasterze, ale jeszcze nie słychać, że jesteśmy wesołą wycieczką ósmoklasistów, którzy już po egzaminach pojechali do Energylandii, żeby dobrze się zabawić, tak jak Łukasz.
2: Co się na tej wycieczce działo, dobrze wie też Dominika.
0: Dominika!
2: To już z górki.
0: Dominika, jak słychać, uwielbia rollercoastery, ale cztery wejściówki do Energylandii w naszym porannym konkursie wygrywa ten, który idealnie rozumie wszystkich ósmoklasistów.
2: Kamil?
0: Kamil!
3: I skibidi sigma, ohio riznur, ten egzamin był taki czaderski i w ogóle spoko.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: cudna rewelacja ostatnich tygodni na antenie RMF Max. Wiktor Waligura. Ledwo 6 lat temu pisał egzamin ósmoklasisty. Dasz wiarę?
1: Dlatego tak przekonująco śpiewasz, to był piękny czas, bo już wie, o czym mówi.
0: 22 minuty i godzina 9.
1: To was może zaskoczyć. Okazuje się, że jak świadomie oddychamy wolniej, to łatwiej nam wyczytać emocje z twarzy drugiej osoby.
0: O, widzę, że się dobrze bawisz. Bo zacząłem wolniej oddychać, nie? Super.
2: Reklama. Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron Durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: I po reklamie.

0: Kolejny z hitów na maksa, waszych ulubionych hitów na maksa, tutaj o poranku w RMF Max.
1: Dzisiaj jest ważny dzień u wszystkich ósmoklasistów i ich rodziców, a jutro jest ważny dzień u ósmoklasistów i Alicji Szemplińskiej. Nasza dziewczyna. Na Eurowizji w Wiedniu.
0: Jutro w pierwszym półfinale.
1: Europa już oszalała, czy jeszcze nie?
0: Europa powoli szaleje. Na razie Alicja bardzo skutecznie podbiła turkusowy eurowizyjny dywan, bo tam jest turkusowy dywan.
1: Niebieski taki.
0: Pięknie, taki morski nawet. Pięknie po nim przeszła w zjawiskowej sukni. Wyglądała naprawdę zniewalająco. No i Europa zaczyna kochać Alicję i to jest super.
1: Ale nie tylko za tę sukienkę, tylko za to, co powiedziała w wywiadzie. Bo powiedziała, że kocha koty, to po pierwsze. No i po drugie, kocha też swojego chłopaka.
0: No i tutaj jest pewien konflikt, bo chłopak ma na koty alergię.
1: Czyli Ala przekonuje do siebie i wielbicieli kotów, żeby na nią głosowało, i chłopaków, którzy nie mają alergii na koty. Trzymamy kciuki.
0: Jutro trzymamy kciuki za Alicję.
1: Będzie eurowizyjny.

0: Niech zaręczyny Harry'ego Stylesa nie zepsują wam radości tego hitu na maksa. Aj, Nasia, nie wzdychaj. Przecież on się zaręczył dlatego, że ty mu powiedziałeś, że jesteś zajęta. Hello! Hello! 4 minuty i 9. Informacyjny flash. Będziecie ze wszystkim na bieżąco. Bądźcie blisko RMF Max.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
3: Spróbować w czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.
8: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
10: I po reklamie.

0: Jest 9 w RMF Max. Czas na najnowsze informacje. To jest Flash. Tomek Urbański zaczyna. To był pracowity weekend dla ratowników tatrzańskiego pogotowia ratunkowego. Tylko wczoraj z pomocą śmigłowca ratowali narciarza, który uszkodził sobie bark, zjeżdżając z rysów. Warunki w górach są nadal trudne, zalega jeszcze sporo śniegu, a w najbliższych dniach może go jeszcze przybyć.
1: Należy się spodziewać, że ten śnieg, który dziś, wczoraj jest dosyć mokry, miękki, stanie się twardy jak beton. Wtedy zdecydowanie dużo większym zagrożeniem podczas poruszania się po nim będzie ewentualne poślizgnięcie i upadek niż szansa wyzwolenia lawiny bądź też małej lawinki z SUV-u.
0: Ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Jakub Hornowski.
2: To jest RMF Max.
0: Krótko o tym, co w pogodzie. Uwaga, przed nami burzowy dzień. O 14:00 ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW zacznie obowiązywać na terenie 13 województw. Spodziewajcie się także silnego wiatru i opadów deszczu, lokalnie nawet gradu. Więcej o sytuacji meteo powiemy tuż po Flashu. W RMF Max nie zapominamy o maturzystach. Dzisiaj kolejny dzień egzaminacyjnego maratonu. W planach m.in. rosyjski i matematyka na poziomie rozszerzonym. Nasza reporterka sprawdziła, jak uczycie się przed egzaminami.
3: Najlepszym sposobem chyba jest rozwiązywanie arkuszy z poprzednich lat, ponieważ te zadania gdzieś są powtarzalne, więc można tak sobie utrwalić pewną wiedzę, która się schematycznie gdzieś tam pojawia w tych maturach.
4: A ty jak się przygotowujesz do matury?
5: Bardzo podobnie też. Zadania maturalne i tak dalej z poprzednich arkuszy.
0: Z maturzystami rozmawiała Monika Jędrzejewska. Teraz Gdynia i Molo w Orłowie. Konstrukcja przejdzie największy remont od 20 lat.
6: Ciągle jest tak jakby trochę omijane, nierobione. W zasadzie pomalowali barierki, to było tyle. Także przejść fajnie, bo się tym zajął po prostu. No, zaczęli od główki.
7: Ale Molo w Orłowie to ważny punkt?
6: Dla turystów na pewno bardzo ważny, bo jesteśmy koło klifu, fajnie wszystko widać.
7: I zamknięta główka Molo.
8: No jest zamknięta. Ale trzeba to troszeczkę naprawić.
9: My jesteśmy stąd, więc należało się. Molu?
10: Mieliśmy fantastyczną zimę, bo było tak zimno jak tu nigdy. Mamy fantastyczną wiosnę, bo jeszcze nie było ciepło.
0: Usłyszał od mieszkańców Gdyni Stanisław Pawłowski. Wyglądają trochę jak połączenie myszy, wiewiórki i lemura. A do tego żyją tylko w jednym miejscu na świecie. Do poznańskiego zoo przyjechali nowi, dość egzotyczni lokatorzy.
11: W pawilonie zwierząt nocnych w nowym zoo zamieszkały szerokostopki białoogonowe. Jeden samiec i trzy samice. To niewielkie gryzonie z Madagaskaru. I właśnie stamtąd pochodzi ich największy problem, bo wycinanie lasów sprawia, że zwierzęta te tracą naturalne środowisko do życia. Szerokostopki żyją głównie na drzewach. Mają bardzo charakterystyczne stopy, szerokie i długie palce, które pomagają im wspinać się po mokrych gałęziach. Do tego długi ogon działający trochę jak balansująca lina. Nowi mieszkańcy przyjechali do Poznania z wrocławskiego zoo i na razie aklimatyzują się w nowym miejscu. Później przy odrobinie szczęścia będziecie mogli zobaczyć je na własne oczy.
0: O szczegółach prosto z Poznania informował reporter RMF Max Przemek Wałczyński.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Przed nami niespokojny dzień w pogodzie. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Od godziny 14 ma obowiązywać na terenie 13 województw. Prognozowany jest też silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Do tego opady deszczu, a miejscami nawet gradu. Alerty potrwają do godziny 1 w nocy. Do południa słońca jednak nie powinno zabraknąć. Będzie także ciepło, a gdzieniegdzie nawet bardzo ciepło. W Warszawie do 23 stopni, tylko na zachodzie nieco poniżej 20.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
13: RMF Max, hity na maksa.
14: Właśnie sprawdziłem te najczęściej wyszukiwane hasła w internecie.
4: I co?
14: I jeżeli chodzi o egzamin ósmoklasisty, to najprawdopodobniej piszą z sanatorium miłości.
3: To jest grubsze niż Hobbit i opowieść wigilijna razem wzięta. Trzymamy kciuki za wszystkich ósmoklasistów. Tu Asia Małusz, tu Irek Jakubek, tu poranek Maxa. Do jutra.

0: Milki w RMF Max, Just the Way You Are w remiksie Davida Guetty. Jak ten Dawid zrobi remiks, to mucha nie siada, prawda? 11 dzień maja, dzisiaj poniedziałek. Ignacy, Franciszek i Miranda mają imieniny. Wszystkiego dobrego dla solenizantów i dla jubilatów. Dzisiaj, uwaga, dzień bez świecenia, ale dzisiaj także mamy dzień doradcy podatkowego, więc jakiś doradca dzisiaj potrzebuje energii, to ją znalazł oczywiście. A jak wy potrzebujecie wsparcia duchowego, muzycznego, kasowego po weekendzie i dobro informacyjnego, tak bym to nazwał, no to dobrze trafiliście. To jest Bre do obiadu, to jest najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Niewald melduje się w RMF Max i do 13 zostaje.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20%.

kolega był aktorem, a może cały czas jest i ładnie no tutaj pośpiewał w RMF Max. Joe przed momentem End of Beginning, więcej o bęgierach na rmfmax.pl, chociaż dzisiaj takim największym informacyjnym bęgerem, szczególnie dla rodziców, są te egzaminy ósmoklasisty, prawda? Czy są tutaj ci rodzice? Ja wiem, powinienem pozdrowić wszystkich tych, którzy piszą te egzaminy. Dzisiaj Polak, jutro matma. Jeszcze mamy język obcy nowożytny w środę, ale wiem, że mogą teraz pisać i raczej nie powinni tego słyszeć. Prawie 400 tysięcy stresów dzisiaj dość mocno buja ten kraj. No to serdecznie pozdrawiam jednak tych piszących i rodziców. Tak, tak, tak. Niedawno przewieli się pieluszkę, a teraz już małolaty idą do szkoły średniej. Powodzenia dla wszystkich. Max. Najlepsze wsparcie u nas macie w muzyce. Teraz będzie Tame Impala i Dracula. A jak macie ochotę na wsparcie waszego portfelika, to zostańcie z RMF Max, bo za chwilę będą szczegóły, jak tu kasę wygrać. W za dużo, za mało w RMF Max.

0: to mamy kolejny sezon i mamy nowy przebój od Dawida Podsiadło, prawda? Sezon przed momentem w RMF Max. Czy to jest dobry sezon na wydawanie kasy na przykład na takie koncerty, na to, żeby pojawić się na obrotowym? Na Dawidzie? Idą po ciebie przy poniedziałku. Wydatki, bo poszalałeś w weekend. Ho, ho, ale to nie jest śmieszne. A bardziej inaczej, jak trochę was zaułuje to, że w portfelu po weekendzie z lipa, no to mamy na to pomysł razy 127 nawet, bo w naszej zabawie za dużo, za mało jest do wygrania nie mniej niż 14 331. To jest za mało, a za dużo 15 tysięcy. No i tutaj trzeba się wstrzelić. Ale żeby spróbować się wstrzelić, to trzeba teraz lekko pracę na bok odłożyć i wysłać SMS-ka o treści Max na 7327, 1 tylko 369. No i to 127. Magiczna liczba, która teraz przez 10 minut mnoży wasze zgłoszenia razy 127 szans dostania się do finału przy poniedziałku. No jak nie spróbujecie dostać się do poniedziałku, to nie będzie typowania liczby i wygrywania przy poniedziałku. Max wysyłamy na 7327, a ja mnożę razy 127. To jest runda bonusowa i potrwa 10 minut. Max.
1: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

Przed nami niespokojny dzień w pogodzie. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Od godziny 14 ma obowiązywać na terenie 13 województw. Prognozowany jest też silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Do tego opady deszczu, a miejscami nawet gradu. Alerty potrwają do godziny 1 w nocy. Do południa słońca jednak nie powinno zabraknąć. Będzie także ciepło, a gdzieniegdzie nawet bardzo ciepło. W Warszawie do 23 stopni, tylko na zachodzie nieco poniżej 20.

Jak możecie, to gwiżdżemy na robotę dzisiaj, no. Nie no, sama się nie zrobi, ale wiecie, jak tak pogwizdać przy RMF Max można, to człowiek od razu jakiś taki fajniejszy humor ma, prawda? Dobra, pozdrawiamy tych, którzy biegają, może od rana trenują, albo mają na przykład dzisiaj zakwasy, to będziemy waszymi najlepszymi elektrolitami. Jest za nami Wings for Life, rok 2026. Rywalizację wśród panów ostatecznie wygrał Japończyk, prawie 80 km przebiegł, nowy rekord imprezy. Później był Polak Darek Nożyński, pozdrawiamy. Trzeci Austriak teraz Volta, no i w ogóle tych wszystkich, którzy biegali, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Na czym polega Wings for Life? Po pierwsze, to bieg oczywiście charytatywny i goni was meta. 30 minut po starcie za zawodnikami wyjeżdża meta w postaci takiego samochodzika. No jak was dogoni, no to, że tak powiem, już koniec biegania, więc Japończyk uciekł prawie 80 km. To dzisiaj, tak jak wspominałem, elektrolity i dobry masaż muzyką. Za chwilę w RMF Max Bledka i jej dwa dni. Lecimy byle do obiadu.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
2: Hej, cześć, ten tydzień zaczynamy bardzo do maksa klubowym bitem prosto z Brazylii. Wraca do nas ekipa Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
1: Showbiz Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, polecam.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: IMGW zapowiada burzę z silnym wiatrem. Pogodowy alert obejmie prawie całą Polskę, bo to łącznie 13 województw. Ostrzeżenie ma obowiązywać od godziny 14 i potrwa miejscami do 1 w nocy. Spodziewajcie się też opadów deszczu, miejscami nawet gradu. Będzie dość ciepło. Prawie wszędzie temperatura przekroczy 20 stopni, wyjątkiem lubuskie i zachodniopomorskie, no i Suwalszczyzna. Ciśnienie spada, grozi nam senność i zmęczenie. Bez kawy, a raczej się dziś nie obędzie. A warunki biometeo są niekorzystne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Hity na maksa.
3: Poniedziałek i pełna energia po 10:00, zgadza się. Tu RMF Max i Piotrek Niewald, dzień dobry. 11 dzień maja, święto, które dzisiaj odnotowuje w kalendarzu świąt nietypowych, powinno tak naprawdę być 365 dni w roku. Dzisiaj mamy dzień bez śmiecenia. O sumie kumplowi w pracy można uwagę zwrócić, a z drugiej strony może bez tych śmieciowych informacji, także dzisiaj tak lajtowo przy poniedziałku Alex Warren zaczyna.

0: mam nadzieję, że dzisiaj wasza praca jest spokojniejsza, chociaż z drugiej strony taka dynamika gwarantuje to, że coś się dzieje i szybciej czas leci.
1: No to przenosimy się na Dziki Zachód i uspokajamy, tak.
0: Dziki Zachód, to jest samej nazwy. Spokojniutki. Tak, jak nasza praca w poniedziałek, Dziki Zachód. Ale jakbyście z tego szarżującego rumaka delikatnie zeskoczyli, tak jak leciał grubo przed momentem John Summit i ekipa The Chainsmokers, to można by było zastanowić się, jak podratować budżet po majówkowym szaleństwie, a kolejna przed nami, no, albo na przykład, nie wiem, wakacje zaplanować, bo dzisiaj także potężna kasa jest do wzięcia w RMF Max, a SMS tylko 3,69, drodzy Państwo, tylko, no, wysyłacie na 7327. Hasło Max. Próbujcie dostać się do finału. Jeden SMS tylko 3,69. Max na 7327. A przypomnę, że za mało to 14331. A za dużo 15 tysięcy. No to jak? Z tym budżetem. Max wyślijcie na 7327. RMF Max.
2: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
4: 14 331 zł. To za mało.
3: 15 tysięcy. To już za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie...

0: wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka, 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: I po reklamie.

Księga Żywiołów, Wiktoria Kida, Oskar Sims. Gdy będziesz sama, nie będziesz sam, bo pięknie gra RMF Max. No tak przy poniedziałku, dzisiaj mamy 11 dzień maja. A propos tych żywiołów, dobre informacje z lasów, słuchajcie. Ze świata przyrody popłynęło ostatnio optymistyczne informacje. W 2025 roku tempo utraty drzew na świecie wyraźnie spadło i było najniższe od dekady. No i teraz zastanówcie się i zadajcie sobie pytanie, czy wy byliście ostatnio na spacerze w lesie, bo ja nie byłem, a te drzewka uwielbiam przytulać. No to może to jest dobry pomysł na poniedziałek, żeby wybrać się na spacer. Weźcie ze sobą fajną nutę RMF Max i dobrze się bawcie. Oddychajcie. Niech dzieje się abrakadabra. Lady Gaga.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
9: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: W Paryżu.

0: Hity na maksa.
1: IMGW zapowiada burzę z silnym wiatrem. Pogodowy alert obejmie prawie całą Polskę, bo to łącznie 13 województw. Ostrzeżenie ma obowiązywać od godziny 14 i potrwa miejscami do 1 w nocy. Spodziewajcie się też opadów deszczu, miejscami nawet gradu. Będzie dość ciepło, prawie wszędzie temperatura przekroczy 20 stopni, wyjątkiem lubuskie i zachodniopomorskie, no i Suwalszczyzna. Ciśnienie spada, grozi nam senność i zmęczenie bez kawy, a raczej się dziś nie obędzie. A warunki biometeo są niekorzystne.

Słońce Kalifornii w RMF Max i California Girls by Katy Perry w naszym poniedziałkowym programie Byle do obiadu. Najlepiej w pracy. No jak? No a jak? Jak się pracuje dobrze? To może kolejna impreza? Może za duża impreza przy poniedziałku? No to koncert. O, emocje, pozytywne spotkanie, przyjaciele. Dobrze! Lato na maksa już wystartowało, mimo tego, że mamy jeszcze wiosnę. No i kręci. 16 maja, słuchajcie, w najbliższy weekend pojawiamy się w Parku na Wyspie. Czy już wiecie, gdzie jest Park na Wyspie? Park na Wyspie jest w Pile. W sobotę 16 maja Zalia i Posti na scenie Lata na Maxa. Jeszcze będziemy w Malborku, w Wadowicach, w Gogolinie, Łodzi, Ogrodzieńcu i Krasnym Stawie. A więcej o Lecie na Maxa na rmfmax.pl. Przypominam, najbliższa sobota, duża ilość pozytywnych emocji w Pile. Tam jesteśmy z Latem na Maxa.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.
13: Gramy.
14: Nie oceniamy.
13: RMF Max. Hity na maksa.
14: Hity na maksa.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: Dzisiejsze popołudnie będzie niespokojne, a to z powodu burzowej aury. Ostrzeżenie ma obowiązywać na terenie niemal całego kraju, poza wschodem i północnym zachodem. Alerty dotyczą 13 województw. Będzie burza, do tego silny wiatr i opady deszczu, a nawet gradu. Na temperaturę nie powinniśmy narzekać. Na termometrach zobaczymy więcej niż 20 stopni. Jak zapowiadają synoptycy, jutro już nadejdzie wyraźne ochłodzenie. Wszędzie poniżej 20 na skali, dodają eksperci od spraw meteo.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
13: RMF Max.
17: Dzień dobry, po 11:00 to byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Ignacy, wszystkiego dobrego z okazji imienin. Dla Franka też. I Miranda, bądź pozdrowiona. 11 maja urodzenie, wszystkiego dobrego od RMF Max. Bez śmiecenia dzisiaj i w ogóle, bo taki mamy dzień. Dzień doradcy podatkowego. Ma co do tego śmiecenia, to kumplowi obok zbiórka. Można zwrócić uwagę. Możesz gościu nie śmiecić. No właśnie, to jest bardzo ważne przy majówkach, żeby zabrać to wszystko, to co się nad wodę weźmie, prawda? I do lasu, i wszędzie. No dbajmy o to, co wokół nas, to wiecie, to będzie nam nagrodzone. A propos nagród, fajna kasa do wygrania w RMF Max, a tym także w tej godzinie najlepsza muza do roboty. No i bujamy ten dobry poniedziałkowy vibe. Zaczyna Somber w RMF Max.

0: California Love, White 2115 na Śląsku. Ach, te imprezki, ach, te bilety do wygrania w RMF Max i NG Silesia Beach. Największe wydarzenie naszego regionu na pewno w czerwcu, ale myślę, że w tym poroczu także 12 i 13 czerwca. Ale wcześniej mamy ING Party Bus, który przybędzie do jednego z naszych miast w okolicy. Będzie w Chorzowie, w Katowicach, pojawi się w Krakowie, może ktoś zajrzy do Rzeszowa. Będzie w Opolu, Lublinie, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu. Gdzie wyskoczymy ze Śląska, gdzie powabimy się podczas tej trasy promującej to wyjątkowe wydarzenie, no to już zależy od was, gdzie sobie wskoczycie. Jest specjalna mapa na naszej stronie internetowej i można oczywiście dobrej nuty posłuchać. Za nutę odpowiedzialny będzie Adam The Great i Dobra Faza, ale wskoczą także przyjaciele ING. Więcej o ING Silesia Beach także na rmfmax.pl. No i wypatrujcie swoimi uszami przy poniedziałku także, gdzie te bilety można zdobyć, gdzie je wygrać w RMF Max.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowit.
7: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu -20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Playlista, co zrobić dzień.
3: Niech się dzieje.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.

Nie, imprezy na razie. Nie. Po weekendzie mam dosyć, teraz mam detoks. A ING przyjedzie do ciebie samo. 12-13 czerwca spotykamy się w Choszowskim Parku na wyjątkowym ING Silesia Beach, ale do tej pory mamy miasta, gdzie ruszymy z ING partbusem do Krakowa, do Rzeszowa, do Lublina, Katowic, Chorzowa, Częstochowa, Opola, Łodzi, Warszawy, Wrocławia i Poznania. Dokładna rozpiska jest na naszej stronie internetowej ING Partbus. Bądźcie czujni także a propos biletów, które można wygrać na to wyjątkowe wydarzenie. Zaglądajcie na naszą stronę i oczywiście uważnie RMF Max. Słuchajcie.

0: dobry. Z tej strony słuchacz RMF Max. Chciałem poinformować, że leżę na plaży. Wygrałem sobie dzisiaj nie mniej niż 14 331 zł, ale nie więcej niż 15 tysięcy. Jestem na wycieczce. All excuse me. Tak. Wykorzystałem tę rundę bonusową, która właśnie wystartowała razy 133, bo to przez tyle mnożą zgłoszenia. No. I wygrałem i tak. Obudź się! No ale to nie musi być sen, drodzy państwo. Tak, dzisiaj tyle jest do wygrania. Wytypujecie kwotę nie mniej niż 14 331, ale nie więcej niż 15 koła. To jest oczywiście za dużo, za mało ta zabawa. A 133 razy to ja przez 10 minut pomnożę wasze zgłoszenia. No i może tym razem rmfmax.pl, na naszej stronie się zgłosicie. Za dużo, za mało? No to robimy z tego snu rzeczywistość poniedziałkową i lecimy po kasę, co? No to rmfmax.pl. Za dużo, za mało. Max.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 10 a 20 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.

0: Half-Price. Great Brands. I po reklamie.
1: Wyj głośniej.
2: Mi fan.
1: MF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Dzisiejsze popołudnie będzie niespokojne, a to z powodu burzowej aury. Ostrzeżenie ma obowiązywać na terenie niemal całego kraju, poza wschodem i północnym zachodem. Alerty dotyczą 13 województw. Będzie burza, do tego silny wiatr i opady deszczu, a nawet gradu. Na temperaturę nie powinniśmy narzekać, na termometrach zobaczymy więcej niż 20 stopni. Jak zapowiadają synoptycy, jutro już nadejdzie wyraźne ochłodzenie. Wszędzie poniżej 20 na skali, dodają eksperci od spraw meteo.

Prawie się zakrztusiłem. Sabrina Carpenter i espresso. No właśnie, Włosi mówią, że od rana nie do końca espresso, że raczej jakaś kawa, wiecie, cappuccino, ale do tej pory to już można dopio przyładować. A propos wąchania fajnych tematów, w sensie zapachów różnych, poznańscy studenci stworzyli cyfrowy nos. Wynalazek może pomóc rolnikom i przemysłowi. Nie wygląda jak nos, ale potrafi robić coś, co do tej pory kojarzyło się przede wszystkim z naturą. Rozpoznawać zapachy i zamieniać je w dane. Sniffy się nazywa. Ho, ho, ho. O, ten biznes pachnie dobrym hajsem i muzyką w RMF Max. Anot, Talk to Me, wracam do was po 12.

0: Reklama.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.
14: Let's go!
15: Don't kill my vibe.
14: RMF Max. Hity na maksa.
15: Hity na maksa.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
17: Dziś po południu będzie ciepło, do 23 stopni na Mazowszu i Podkarpaciu. Poniżej 20 na skali, tylko na Suwalszczyźnie i północnym zachodzie kraju. Za oknami w drugiej połowie dnia nie zabraknie chmur. Będzie też burzowo, stąd pogodowy alert, który obejmuje 13 województw. Uwaga także na porywisty wiatr i opady deszczu. Miejscami nawet gradu. Ciśnienie spada, warunki biometeorologiczne są niekorzystne. Jutro nadejdzie ochłodzenie. Już wszędzie na termometrach poniżej 20 stopni, a w Zakopanem jedynie 7 z plusem. To w maksie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
18: Dzień dobry po 12, dzień dobry moje rybaczki pracujące. A jak tam energia wasza po 12? Chyba już lepiej, prawda? Z górki na pazurki będzie po południu. Dobra nutka, fajne informacje, pomożemy jak możemy. Dzisiaj poniedziałek, 11 dzień maja. Słuchacie RMF Maxa, to jest byle do obiadu. Najlepiej w pracy. Za chwilę nasza muzyczna perełeczka sprzed lat, ale teraz z

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

4 pora roku, słuchajcie RMF Maxu, był Wiktor Waligura. Tak bardzo zastanawiam się, często zastanawiam się, jak to producenci robią, że ich nagranie ma na przykład 24 lata, a brzmi bardzo świeżo i buja nie jedno pokolenie. Kolejna perełeczka w RMF Max. Tu jest gorąco, bo gra RMF Max Hot in Here. Nelly, zróbcie głośniej w robocie. Hot in Here.

0: Ellie Goulding w RMF Max, sobie tak siedzę tutaj w studio i myślę o tych ósmoklasistach, że i ten polski dzisiaj, wiecie, już po, no dobra, jak poszło? Starzy, ruszamy cztery literki i wysyłamy dzieciaki na wakacje grube? No, jutro jeszcze matma, język obcy. Jak taki ósmoklasista by się dowiedział, że mamuśka albo ciocia wygrała mu nie mniej niż 14 331 na wakacje, chce się podzielić, a nie więcej niż 15. O człowieku, dzisiaj jest taka szansa i mam taki pomysł na poniedziałek, żeby na te wakacje nawet kilka razy pojechać za tą kasę. Na razie inwestujemy 3,69 i wysyłamy SMS-a o treści max, bo w ten sposób próbujemy dostać się do finału poniedziałkowego. Zabawy za dużo, za mało, a przypomnę, 14 331 to jest za mało, a 15 koła to za dużo. I tyle dzisiaj trzeba ustrzelić w tych widełkach, w tych ramach i wygrać te pieniądze. Max wyślijcie na 7327, dostańcie się do finału. Pamiętajcie, na rmfmax.pl też to możecie zrobić. Dostać się do finału i na wakaje. Umówieni? 7327, hasło Max. Max.
1: Reklama.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
4: 14 331 zł. To za mało.
3: 15 tysięcy. To już za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników.

0: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Card Extra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. Kaufland.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
6: Sprawdź to sam, czekaj out, puści ceną każdy dział.
7: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: I po reklamie.

Kule to my bardzo lubimy, prawda? Tame Impala, Rebel Bax, taki poniedziałek to my też lubimy. Chociaż dzisiaj burze, uważajcie, sprawdźcie prognozy pogody, my na bieżąco o tym informujemy. Przenosimy się trochę do waszej roboty. Badania przeprowadzone przez psychologa z amerykańskiego Uniwersytetu Cornella pokazują, że pracownicy podatni na tak zwany korpobełkot, corporate bullshit, mogą podejmować gorsze, mniej praktyczne i efektywne decyzje biznesowe, co może prowadzić do zajmowania pozycji zarządzających przez niewykwalifikowane osoby. No czyli co? Miej! Będzie ci dane. Wy wiecie, co robić. Zostańcie z RMF Max.

0: innych. Dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi.

0: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brico Marché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: I po reklamie.
6: Najlepiej zmiksowana playlista.
7: Say no more.
6: RMF Max. Hity na maksa.
8: Hity na maksa.
9: Dziś po południu będzie ciepło, do 23 stopni na Mazowszu i Podkarpaciu. Poniżej 20 na skali, tylko na Suwalszczyźnie i północnym zachodzie kraju. Za oknami w drugiej połowie dnia nie zabraknie chmur. Będzie też burzowo, stąd pogodowy alert, który obejmuje 13 województw. Uwaga także na porywisty wiatr i opady deszczu. Miejscami nawet gradą. Ciśnienie spada, warunki biometeorologiczne są niekorzystne. Jutro nadejdzie ochłodzenie. Już wszędzie na termometrach poniżej 20 stopni, a w Zakopanem jedynie 7 z plusem. To w maksie.
8: RMF Max.
6: RMF Max.
8: RMF Max.

Mama Sei, Mama Sam, Makosan. O, kto poznaje Jacksona? Tak, to Michael Jackson kiedyś był. Tak, uwielbiam. To Mariana w RMF Max, Don't Stop the Music. No my tak to robimy, Don't Stop the Music. Za chwilę i wszystko gra. Dzisiaj z wami Fioas. No i niech wszystko gra w ten poniedziałek. Jeszcze raz wielka piona dla ósmoklasistów za te egzaminy. Jutro matma, przetrenujcie tabliczkę mnożenia. Wzory, mordy moje kochane. Piotr Gliwat, trzymajcie się ciepło. Bye, bye.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETCC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowid. Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem przyjemnie spędzić czas.
12: Ale pachnie!
10: Spróbować czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
12: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Przed nami popołudnie, a potem wieczór z dynamiczną pogodą. Synoptycy zapowiadają burze z silnym wiatrem, a nawet gradem. Alert ma obowiązywać od 14:00, w niektórych miejscach potrwa do 1:00 w nocy. Bez gwałtownych zjawisk meteo, tylko na wschodzie i północnym zachodzie, informuje IMGW. Dziś na termometrach niemal wszędzie powyżej 20 stopni, jutro za to nadejdzie ochłodzenie już wszędzie poniżej 20 na skali. W środę według ekspertów od spraw meteo też pogoda nie będzie dopisywać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Minęła pierwsza.
3: RMF Max, hity na maksa.
2: To jest i wszystko, gra w RMF Max. Siemacie, tu Fiołas. No, kolejny weekend, nieco daleko, ale mam nadzieję, że trzymacie się dzielnie.
4: Poczuj dobry beat.
2: Jeśli druga kawa już przestaje działać, spokojnie, oto jestem tu ja, z wami do 17:00, uzbrojony w najlepsze, najświeższe hity i świetne nagrody, w tym dużą kasę do wygrania w zabawie za dużo, za mało. Na start Damiano Dawid, RMF Max, siema!

0: trudno nie lubić. Tabletka za nami w RMF Max. Nikt za to nie lubi poniedziałków. Obserwowałem ludzi walczących z tym poniedziałkiem w drodze do radia i mówię, tak nie mogę was zostawić, kochani. Wszedłem do gabinetu szefa, zanim usiadłem za mikrofonem. No, nie mogę wam powiedzieć, jakich słów użyłem, ale załatwiłem. Bonus w grze o dużą kasę. To jest coś, z czego warto skorzystać, bo teraz, wchodząc do naszej zabawy raz, ja wasze zgłoszenie mnożę 139 razy. W zabawie za dużo, za mało wystarczy obstawić, wytypować, jaką kwotę mamy dla was na naszym koncie, a temu, kto zgadnie dokładnie, pogratuluję i wręczę kwit na pewno więcej niż 14 331 zł, a mniej niż 15 tysięcy. Te widełki już są naprawdę wąziutkie. Może to dziś jest ten wyjątkowy dzień dla ciebie? 7327. Najlepiej teraz wyślij hasło MAX za 3,69, a ja każde wasze zgłoszenie do za 10 druga mnożę 139 razy. 7327. SMS o treści MAX.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowit.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
10: I po reklamie.

nieprzytomny wzrok i lekkie zataczanko to chyba dzisiaj domena kibiców Barcelony. Jonathan Liwka i PZ trzymają poniedziałkowy vibe. Wczoraj FC Barcelona została mistrzem Hiszpanii. Po raz pierwszy w bezpośrednim meczu z Realem Madryt przypieczętowała tytuł. Finał El Clasico to 2-0 dla Barcy. No i kolejne tytuły dla naszych reprezentantów. Robert Lewandowski w 4 sezony zdobył 3 mistrzostwa Hiszpanii, a Wojtek Szczęsny w 2 sezony na emeryturze zdobył 2 tytuły mistrza Hiszpanii. Ja tak na miejscu Wojtka, to ja bym trochę żałował. Ja bym trochę żałował, że ja wcześniej nie poszedłem na tą emeryturę, jak tak dobrze na niej idzie. Max. No Wojtek, prawdziwy Polak, dorabia na emeryturze. Sombri, back to friends w RMF Max.

0: Ten utwór działa jak muzyczny terapeuta. Mam nadzieję, że wszystkie wasze poniedziałkowe napięcia właśnie puściły. Anima i Beautiful w RMF Max. Wy za to nie odpuszczajcie. Broń Boże, już po 14 możecie zgarnąć kilkanaście tysięcy złotych. W naszej zabawie za dużo, za mało. Wystarczy dokładnie obstawić, ile kasy mamy na koncie. A nawet jak się nie uda, to dostajecie pół tysiaka za samo obstawienie. Teraz trzeba wziąć się w garść, bo do za 10 druga każdego SMS-a mnożę 139 razy. Jest jeszcze moment, jeszcze zdążycie się załapać, ale do gry najlepiej wejdźcie teraz, nim ta szansa umknie. 7327. Na ten numer wystarczy za 3,69 wysłać SMS o treści MAX. Teraz każdy razy 139. 7327. SMS o treści MAX. MAX.
1: Reklama. Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: I po reklamie.

0: Przed nami popołudnie, a potem wieczór z dynamiczną pogodą. Synoptycy zapowiadają burze z silnym wiatrem, a nawet gradem. Alert ma obowiązywać od 14:00. W niektórych miejscach potrwa do 1:00 w nocy. Bez gwałtownych zjawisk meteo, tylko na wschodzie i północnym zachodzie, informuje IMGW. Dziś na termometrach niemal wszędzie powyżej 20 stopni. Jutro za to nadejdzie ochłodzenie i już wszędzie poniżej 20 na skali. W środę według ekspertów od spraw meteo też pogoda nie będzie dopisywać.
1: Hit na maksa!
2: RMF Max!
1: RMF Max!

Zabrali nas na moment do swojego świata w RMF Max. Fukaj i Vito Bambino. Wystartowały dziś egzaminy ósmoklasistów, trwają matury, a za moment wystartuje sezon weselny, no i komunijny wcześniej. Właśnie czytam, że większość Polaków zwiększyła wydatki na prezenty weselne i komunijne w tym roku. 55% Polaków da więcej niż w roku ubiegłym. No, trzeba mieć nadzieję, że to u ciebie właśnie ktoś z tych 55% się pojawi. Chociaż zapowiedzi zapowiedziami, wszystko wyjdzie przy otwieraniu kopert. Gramy nowości cały czas, ale Farben i René Miller teraz w RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: I po reklamie.
1: Tak działa Max.
5: W aucie.
1: Online.
5: U ciebie na chacie.
1: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
14: Pogodowa mapa kraju z dominacją koloru żółtego ma to w tym przypadku oznacza ostrzeżenie IMGW przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, czyli burze, silny wiatr, deszcz, a nawet grad. Alert dotyczy 13 województw, czyli zdecydowanej większości. W ciągu najbliższych godzin temperatura niemal wszędzie powyżej 20 stopni. Warunki biometeorologiczne wciąż są niekorzystne. Może na tym ucierpieć nasze samopoczucie. Jutro kiepska aura, pochmurno, deszczowo, no i chłodno, bo poniżej 20 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
15: Minęła 14. Poniedziałek w pełni, a pogoda za oknem idealna do wszystkiego poza powrotem do pracy. Jeśli działacie głównie siłą rozpędu, no to napędzajmy się dalej najnowszą muzą, największymi hitami w RMF Max. Tu Fioas, a na dzień dobry po drugi, Eben.

0: Szwedzka mafia. Wait so long.
1: Tymczasem na to czekaliśmy wszyscy. Korporacje zwalniały ludzi i zastępowały sztuczną inteligencją. Teraz liczą straty. Zróbmy to po polsku. A jeżeli wasze straty weekendowe trzeba uzupełnić, no to mamy na to fundusze. Już za moment finał zabawy. Za dużo, za mało. Czy uda się wytypować dokładną kwotę na naszym koncie i ją wyciągnąć? Zostańcie. Zanim zajmiemy się dużą kasą, będzie Tame Impala.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: Modivo e-obuwie, ETCT, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
12: Sherlock Holmes, James Moriarty.
11: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
12: Wyjdziemy stąd. Razem.
11: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Czas się przekonać, czy ktoś ten tydzień rozpocznie naprawdę wyjątkowo. Duża kasa do wzięcia, finał zabawy Za Dużo, Za Mało. Zaczynamy teraz. Jak słyszycie, numer telefonu już wybrałem. To trzeci sygnał teraz. Do sześciu będę czekał. Miejmy nadzieję, że ktoś podniesie telefon. Rozejrzyjcie się dobrze.
2: Halo,
1: dzień dobry, cześć. Radio RMF Max się kłania. Dzwonię w zabawie Za Dużo, Za Mało. Fiołas tutaj. Z kim mam przyjemność? Jak masz na imię?
2: Witali.
1: Cześć, Witali. Witam ciebie. Gdzie cię złapałem? Co robisz? Jak twój poniedziałek?
2: W pracy.
1: A możemy się umówić, że jak wygrasz zaraz dużą kasę, to zrobisz sobie wolne do końca tygodnia?
2: No, tak.
1: To umawiamy się, że jak wygrasz główną nagrodę, to do końca tygodnia robisz sobie wolne, już bez dyskusji, bo jest trochę tych pieniędzy. 14 331 to za mało. 15 tysięcy to za dużo. Musisz obstawić. Jak myślisz, jaką kasę mamy na koncie? Jeśli uda ci się wytypować co do złotówki, te pieniądze są twoje.
2: No to niech będzie 14 900.
1: 14 900. Taką okrągłą kwotę wytypowałeś. Sprawdzamy? Dobra.
3: Za dużo.
1: Aj, przestrzeliłeś. Niestety, to za dużo. Ale początek tygodnia i tak chyba nie będzie taki zły dla ciebie, bo za samo obstawienie wysyłam tobie 500 zł nagrody pocieszenia. Gratki.
2: No, dziękuję bardzo. Dzięki.
1: Próbuj dalej, bo wiemy na pewno, że na koncie jest mniej niż 14 900, a więcej niż 14 331 zł. Jesteśmy coraz bliżej.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Piękne w tej zabawie jest to, że na końcu ktoś na pewno odgadnie, jaką kwotę na koncie mamy i ją po prostu zabierze. To możesz być ty. Włączcie się do zabawy, grajcie, bo można do skutku. Choćby na rmfmax.pl. Można się zgłaszać i zgarniać bonusy. A to Bob Sinclair.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: To was może zaskoczyć. Okazuje się, że jak świadomie oddychamy wolniej, to łatwiej nam wyczytać emocje z twarzy drugiej osoby.
3: O, widzę, że się dobrze bawisz, bo zacząłem wolniej oddychać.
4: Najlepsza zabawa od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: Cappuccino. Kafe latte.
9: Co robisz?
8: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
10: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do -25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Pogodowa mapa kraju z dominacją koloru żółtego ma to w tym przypadku oznacza ostrzeżenie IMGW przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, czyli burze, silny wiatr,

podbijają baterie w poniedziałkowe popołudnie. I was made, winaj. Za nami RMF Max. Jeśli w te wakacje z kolei ruszacie w jakąś podróż, przygodę, samolotem, warto posłuchać, bo stewardessy podpowiadają, gdzie w samolocie jest najwięcej bakterii, a nie jest to toaleta. W kieszeni w oparciu fotela. Tam, gdzie zazwyczaj umieszczona jest karta instrukcji bezpieczeństwa. Najrzadziej się to miejsce czyści, a najczęściej pasażerowie korzystają z tego miejsca jako z podręcznego śmietnika. Teraz nic tylko czekać, aż opcją przy zakupie biletu lotniczego będzie wybór nie tylko miejsca płatnego, ale jeszcze miejsca bez kieszeni. Za dodatkowo

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
5: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, czekaj dał, puść cenę każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: I po reklamie.
5: Tu jest RMF Max.
6: Hit na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Na początek tenis. Iga Świątek o 18 powalczy o ćwierćfinał turnieju WTA w Rzymie. Polka zagra z Noami Osaką. Godzina później ostatni mecz 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Krakowia podejmie Radomiaka. Tymczasem piłkarze Barcelony po wczorajszym zwycięstwie nad Realem Madryt świętują razem z kibicami drugi z rzędu tytuł mistrza Hiszpanii. Wśród zawodników oczywiście Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Wiadomo, że bramkarz zostanie na następny sezon w Dumie Katalonii. A co z naszym kapitanem?
8: Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barceloną jest jeszcze ważny przez 50 dni, a sam napastnik jeszcze nie podjął decyzji dotyczącej swojej przyszłości. Hiszpańskie media zaznaczają jednak, że Polak może nie otrzymać od Barcelony propozycji nowego kontraktu, a wszystko z powodu oszczędności związanych z finansowym fair play.
7: Tyle Wojciech Marczyk.
9: No do końca dnia w wielu regionach spodziewajcie się niespokojnej pogody. To przez zapowiadane przez synoptyków burze z silnym wiatrem w porywach do 75 km na godzinę. No a jutro czeka nas ochłodzenie i to solidne. Na Kujawach i Pomorzu oraz na Mazowszu zaledwie 10-11 z plusem. O kilka stopni więcej na zachodzie i wschodzie kraju. We wtorek dużo chmur i opady deszczu. Wychodząc z domu warto zatem chwycić za parasol. Podpowiadają nam eksperci od spraw meteo.
10: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
11: Po takiej prognozie nabrałem ochoty na zbieranie młodych pędów sosny. Teraz to w lasach popularna aktywność. Witajcie po 15:00, z wami Fiołas w RMF Max. Będzie w tej godzinie masa hitów, jak zawsze zresztą. Męskie granie, BTS w kolejce, ale na start duet, który nie zawodzi. Gordo i Rainer Zonneveld.

0: można odpłynąć. BTS w RMF Max. Choć w maju pływać w Bałtyku to dla mnie wciąż morsowanie. Coś na rozgrzewkę. Avicii i Waiting So Long to już za moment w mojej playliście. Ale mam też do was pytanie. Jak myślicie, czy ptaki bardziej boją się kobiet czy mężczyzn? Odpowiedź już za moment w RMF Max.
1: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: I po reklamie.

tabletka w RMF Max. U nas zawsze przy sobie macie największe i najświeższe hity. Komu miałabym powiedzieć? No, to ja wam powiem, bo padło pytanie przed chwilką na antenie RMF Max. Ptaki bardziej boją się kobiet czy mężczyzn? Ciekaw jestem, jakiej odpowiedzi byście udzielili. Naukowcy sprawdzili. Zbadali ptaki z kilku krajów Europy, w tym z Polski. Kosy, wróble, wrony, dzięcioły. Okazało się, że średnio ptaki pozwalały mężczyznom podejść o około metr bliżej. Wychodzi na to, że bardziej ptaki boją się kobiet niż mężczyzn. Sami naukowcy nie wiedzą, dlaczego tak jest. No różne są teorie. Czytam komentarze, w nich najczęściej pojawia się teza, że to dlatego, że kobiety są bardziej nieobliczalne. Ja mam swoją. W przypadku mężczyzn jest większa szansa, że pojawi się gniazdo na głowie. W końcu w sumie faceci też z ptakami są bardziej za pan brat, ale no... Odpowiedź to chyba tylko natura zna. Damiano Dawid, The First Time w RMF Max. Róbcie głośniej.

0: to mnie ten numer przemawia. Talk to you, Anotr i 45 Ultra. Za nami w RMF Max. Za to na pewno dziś nie mogą narzekać ci, którzy uważają, że w Polsce nie mamy różnorodności, no bo w końcu w ciągu jednego dnia mamy cztery pory roku. Za moment sprawdzamy pogodę. Będzie też Calvin Harris i Rihanna. Zostańcie z RMF Max.
1: Do końca dnia w wielu regionach spodziewajcie się niespokojnej pogody. To przez zapowiadane przez synoptyków burze z silnym wiatrem w porywach do 75 km na godzinę. No a jutro czeka nas ochłodzenie i to solidne. Na Kujawach i Pomorzu oraz na Mazowszu zaledwie 10-11 z plusem. O kilka stopni więcej na zachodzie i wschodzie kraju. We wtorek dużo chmur i opady deszczu. Wychodząc z domu warto zatem chwycić za parasol. Podpowiadają nam eksperci od spraw meteo.
2: RMF Max. RMF Max.

Są jednak rzeczy, które lepiej, żeby zostały stałe, niż żeby zostały rzadkie. PZ i Dom nad Wodą w RMF Max, ale to prawdziwa rzadkość. Słuchajcie, Polak Tomasz Sobania, ultramaratończyk, chce przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w ciągu 50 dni. Do tej pory dokonał tylko jeden człowiek czegoś tak wielkiego. Jeżeli wyobraziliście to sobie i aż od tego musieliście usiąść, to polecam wykorzystać chwilę, bo w zabawie za dużo, za mało można wciąż wyciągnąć duże pieniądze. Wystarczy wytypować, obstawić, ile kasy mamy na koncie. rmfmax.pl, tu się zgłaszacie? Pamiętajcie, tam jest kilkanaście tysięcy do wyciągnięcia. RMF Max. A najlepsze, że nie trzeba się ruszać nigdzie, żeby tę kasę zgarnąć. rmfmax.pl, tu łapcie szczegóły, a to bausa.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Do godziny pierwszej w nocy w wielu miejscach naszego kraju ma obowiązywać ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzą z silnym wiatrem. A co będzie się działo we wtorek za oknami? Pogoda zdecydowanie nie będzie nas rozpieszczała, będzie pochmurno, a lokalnie także deszczowo. Dlatego warto mieć przy sobie parasol. Jutro nadejdzie także ochłodzenie od 10 do 17 stopni. A w środę bez przełomu w pogodzie, dopiero w czwartek będzie nieco cieplej, choć nadal nie więcej niż 20 stopni. Tak prognozują synoptycy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Minęła czwarta. Więc część z was właśnie odzyskała wolność. Witajcie w RMF Max, z wami Fiołas. Jedni wracają do domu, inni jeszcze walczą, ale dla wszystkich mam masę hitów, by jak najmniej poniedziałku było w tym poniedziałku. RMF Max. Startujemy. Ellie Goulding i Illinium.

0: musi być fanem Batmana, nie ma innej opcji. Metzner, WMF Max.
1: Jeżeli Łatwo Gang byłby Batmanem, to miałby wielu Robinów, a oni zostawili podczas jego streama różne gifty, między innymi ukulele Sanach, koszulka Lewego, rękawice Artura Szpilki. Takie właśnie prezenty zostawione podczas streama w kawalerce, z której ten stream był robiony, teraz trafiły na aukcję i już można wziąć w nich udział. Kasa z wylicytowanych przedmiotów, rzecz jasna, jeszcze bardziej podniesie kwotę zebraną podczas tej legendarnej już zbiórki i trafi do Cancer Fighters. To jest piękne. Mimo że ta zbiórka zakończyła się już jakiś czas temu, wciąż mam wrażenie, że dodaje nam w Polsce mega optymizmu. Ray, Where is my husband? To już teraz w RMF Maxa. Wy, gdzie szukać aukcji, doskonale wiecie.

0: Przez chwilkę nurkowaliśmy w ich muzycznej wyobraźni. Alok i Kealit to świeżynka w RMF Max hit Dive Into You. No, wiadomo, jak surfować, to najlepiej na falach Florydy. Jednak do Stanów Zjednoczonych, nawet jak nie macie dokumentów, to idzie się wybrać. Zobaczcie, tylko trzeba mieć znajomych i załatwić sobie akredytację dziennikarską. Kiedyś ciężko było o wizę. A Zbyszek i Marcin pokazali, że dziś to prostsze niż kiedykolwiek. Nawet nie trzeba być dziennikarzem. Zara Larsson to zaraz w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
3: Hej, cześć, ten tydzień zaczynamy bardzo do maksa klubowym bitem prosto z Brazylii. Wraca do nas ekipa Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
2: Chobez Ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
3: Przemek Grabowski, polecam.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: W Paryżu

0: aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

zabawa w Warszawie? Oj, byle nie na Wilanowie. To pokazał ostatni weekend, bo tam właśnie odbyła się dość znana impreza techno, ale echem odbija się dzisiaj w sieci. No i pewnie edycji drugiej już nie będzie. Pamiętajcie, głośno to możecie słuchać RMF Max, gdzie tylko chcecie, i rozkręcajcie regulator, bo teraz Kungs i jego Galaxy. Festiwale Silent Disco. Czy to przyszłość festiwali w Polsce? Czas pokaże. No, u nas przyszłość jest jasna, masa hitów, nagrody i to wszystko na pewno po 17, bo po 17 ekipa kanału nadawczego przejmuje antenę. Ja wracam do Was jutro. Artur Fiałkowski, DJ Fiołas. Dzięki za wspólny poniedziałek.

0: Funduszowy Maj.
1: Dokładnie 20 km na północny wschód od Łodzi znajduje się niesamowita kraina. Kraina dzikiej kaczki w Brzezinach. Do tego wyjątkowego miejsca trafiliśmy z mikrofonem w ramach akcji Funduszowy Maj obok Maciej Nawrocki. Chyba śmiało można powiedzieć, że to miejsce powstało z miłości do natury.
2: My jesteśmy, wydaje mi się, absolutnie miejscem chyba dla tych wszystkich, którzy szukają trochę spokoju. Ja się śmieję, że sprzedajemy tutaj ciszę i ciemność, bo w mieście nigdy nie gaśnie, nigdy nie cichnie, nawet w nocy, prawda?
1: Tam nad naszymi głowami wysoko znajdują się tak zwane czatownie.
2: Tak, czyli nasze domy w koronach drzew. Na dobrą sprawę, jak tak dobrze usiądziemy w tej czatowni, to ziemi nie widać. O.
1: No, macie tu też u siebie niesamowitych mieszkańców. Są owce, ptactwo.
2: Mamy te zwierzęta, które jak najbardziej są bezpieczne, nie robią nikomu ni krzywdy. No, gęsi są bardzo terytorialne i tutaj bronią swoje wyspy, na którą też można wejść, ale to zawsze komediowo wygląda.
1: A ten budynek?
2: Nasza obora, która była tutaj od 120 lat, przeszła metamorfozę i jest teraz restauracją. Pięknie wkomponowana w otoczenie, z tarasem nad rzeką. Uważam, to jest moje subiektywne zdanie, że to jest jedna z najładniejszych restauracji w województwie łódzkim. Ale oczywiście nie wszędzie byłem.
1: Kraina dzikiej kaczki to idealny przykład na to, jak fundusze europejskie pomagają w tworzeniu takich fajnych i ciekawych miejsc.
2: Rzeczywiście bez tych funduszy europejskich nie sposób byłoby zrealizować tego, co już tutaj powstało.
1: Jak będziecie przejazdem przez Łódzkie, no to koniecznie wpadnijcie do krainy dzikiej kaczki w Brzezinach. Będzie nie tylko zjawiskowo, ale na pewno pysznie. Zajrzyjcie też koniecznie na facebookową stronę RMF Max, bo trwa tam konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Wyjdź z domu! Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: I po reklamie.
12: Wiesz, co dobre?
13: Tak się gra!
12: RMF Max. Hity na maksa.
13: Hity na maksa.
14: Do godziny pierwszej w nocy w wielu miejscach naszego kraju ma obowiązywać ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzą z silnym wiatrem. A co będzie się działo we wtorek za oknami? Pogoda zdecydowanie nie będzie nas rozpieszczała, będzie pochmurno, a lokalnie także deszczowo. Dlatego warto mieć przy sobie parasol. Jutro nadejdzie także ochłodzenie od 10 do 17 stopni. A w środę bez przełomu w pogodzie. Dopiero w czwartek będzie nieco cieplej, choć nadal nie więcej niż 20 stopni. Tak prognozują synoptycy.
13: Hity na maksa.
12: RMF Max.
13: RMF Max.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
11: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
10: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
11: Super.
10: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
13: I po reklamie.

0: Na zegarach 17. Słuchacie RMF Max. Przed mikrofonem Marta Tyka. Cześć, witajcie, zapraszam na Flash. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie nie będzie eskalować, w tym tygodniu na stacjach paliw powinniśmy zobaczyć obniżki cen. Tak prognozują eksperci.
1: Ceny benzyny niższe o 20 groszy, ceny oleju napędowego niższe o około 25 groszy i duży potencjał do spadków ma również autogaz. Paliwo to powinno potanieć o około 10 groszy na litrze.
0: Wyliczała analityk rynku paliw z portalu ePetrol.pl Magdalena Robak. Przypomnijmy, dzisiaj za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,35 zł. Za litr diesla nie więcej niż 7,03 zł. W RMF Max pytanie, co z wnioskiem o ekstradycję ze Stanów byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry? Jak się okazuje, tego wniosku w ogóle może nie być. Jakie kroki zamierza podjąć prokuratura?
2: No po pierwsze musi się zwrócić do amerykańskich władz z pytaniem, czy rzeczywiście Zbigniew Ziobro jest na terytorium USA. To potwierdzenie jest konieczne, by w ogóle myśleć o wniosku ekstradycyjnym. Natomiast, jak usłyszałem, główną przeszkodą po tym potwierdzeniu jest wciąż brak prawomocnego postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Do wniosku ekstradycyjnego musi być dołączona ostateczna decyzja sądu w tej sprawie.
0: Sprawą zajął się Krzysztof Zasada. I już dużo przyjemniejszy temat. Kraków nie zamierza zmniejszać liczby przedszkoli samorządowych. Pomimo niżu demograficznego, wszystkie mają nadal działać. A opieka ma być na jeszcze lepszym poziomie, zapowiada Maria Klaman, wiceprezydent Krakowa.
3: Co to będzie oznaczało w praktyce dla dzieci, dla rodziców i dla dyrektorów i pracowników przedszkoli samorządowych? To, że w przedszkolu, w oddziale, w grupie będzie w całym Krakowie średnio 20 osób w oddziale, maksymalnie 22 dzieci w oddziale.
0: W sobotę 16 maja po raz pierwszy uruchomiona zostanie rejestracja do przedszkoli samorządowych dla 2,5-latków. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się również w służbie zdrowia. Mieszkańcy Podlasia częściej chorują. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w 2025 roku na Podlasiu wystawiono ponad 532 tysiące zwolnień lekarskich. To o ponad 8300 zwolnień więcej niż rok wcześniej. No to posłuchajcie, z jakiego powodu najczęściej bierzemy L4.
4: W 2025 roku najczęstszymi przyczynami czasowej niezdolności do pracy mierzonymi liczbą dni absencji były choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, choroby układu oddechowego, urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych.
0: Mówiła nam rzeczniczka białostockiego oddziału ZUS Katarzyna Krupicka.
5: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bebrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: W RMF Max czas na świeże prognozy synoptyków. Poza Szczecinem, Gorzowem Wielkopolskim i Zieloną Górą wszędzie wieczorem będzie padać, może nawet zagrzmieć. Mamy w tej sprawie alert pierwszego stopnia z IMGW. Do końca dnia wiatr ma się nam też mocniej dawać we znaki, a powieje z kierunków zmiennych. Temperatura od 10 stopni w zachodniopomorskim do maksymalnie 16 na Mazowszu. W nocy na termometrach nie mniej niż 5 z plusem. Znaczna część kraju z przelotnymi opadami.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bebrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.

0: Kap, kap, kap, trochę pada w całej Polsce i taka pogoda, że można by się tak przystanąć i zastanowić nad sensem naszej egzystencji na tym łez-padole,
1: aha,
0: prawda?
1: Kiedy te krople tak sentymentalnie spływają po szybie, tak?
0: Tak.
1: Słuchajcie, jak spacie ochotę na sentymenty, to my was nie będziemy zatrzymywać, ale w RMF Max lecimy prosto z pracy na grubo. To jest kanał nadawczy, do 20 się słyszymy. Siwek i Borycka tutaj. A to jest Tame Impala.
0: Siemano.
1: I Jenny.

0: Dawid Stawarek w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Jeśli podobnie jak my, dzisiaj jesteście jak trochę takie zagubione bączki w tym wszechświecie, lecący na kamieniu zwanym Ziemią, to my też tak mamy, no bo co się dzisiaj dzieje w ogóle? Wczoraj piękna pogoda, słońce, ładny weekend, dzisiaj już w zasadzie w całej Polsce pada, jutro zimno ma być.
0: Właśnie, nasze
2: o co chodzi?
0: Bączulki kochane, zastanówmy się razem, latając dookoła tego kwiatka, co się dzieje, kiedy pada? Bo kiedy pada, ja muszę wyjechać do pracy 15 minut wcześniej, to na pewno.
2: Tak, kiedy pada, to ja też zastanawiam się pół godziny, jakie buty mam założyć na przykład.
0: O proszę, Justynko, a gdzie tak jak jasne poszłaś jednak?
2: W jasne, ale już takie stare, że jak się ubrudzą, to mi nie szkoda.
0: Rozumiem, słuchajcie, bączki kochane, jak już tak idziemy w tą analogię bączkową, wy też napiszcie, co się dzieje, kiedy pada. Dokończ zdanie, po prostu, kiedy pada i wyślij to nam na Messenger RMF Max i my znów z każdej odpowiedzi, która przyjdzie, uszyjemy pioseneczkę dla was.
2: Tak jest. Piosenka, która jest wyjątkowa, bo taka może powstać tylko dziś. Kiedy pada? Dokończ zdanie i wyślij nam Messengerem na RMF Max.
0: Obiecujemy każdą odpowiedź umieścić w tej piosence.
2: Każdą!
0: A jak nie zrobimy tego, niech nas bąk użre.

0: Alex Warren w numerze Fever Dreams, dużą energią, taką energią jakby jakiś zły był trochę. Tak jakby był zły na to, co zrobiono pani Dua Lipie,
1: tak,
0: jego koleżance.
1: Bo, słuchajcie, jest śmieszna historia w sumie. Dua Lipa podobno jest zbulwersowana, że pojawiła się na kartonach do telewizorów znanego producenta. Nikt jej najwyraźniej o zdanie nie zapytał.
0: Ale spokojnie, oni tylko chcieli pokazać, gdzie jest Dua, gdzie góra.

0: Barbara.
1: Yeah.
0: Mamy Gordo w domu, słuchajcie, ewidentnie. Niepotrzebne nam radio. Nie, jednak potrzebne, żartowałem.
1: Wszystko wam zagramy, zaśpiewamy.
0: 17.32, Gordo i Loco Loco już za nami, a przed nami wieści. Niesamowite, słuchajcie. Aż 55% Polaków, to dużo, aha, to ponad połowa Polaków, daje już na komunię i wesela więcej niż dawali w poprzednich latach.
1: No to brzmi jak dobra wiadomość, ale trudno to odnieść do czegokolwiek, bo kwot i tak nie znamy, a ci najbardziej zainteresowani, którzy komunię mają, to i tak nigdy się nie dowiedzą, ile to jest dokładnie.

0: Zapytaliśmy was, co się dzieje, kiedy pada i z tego obiecaliśmy zrobić piosenkę i jak na złość u nas za oknem wyszło słońce.
1: Ja się jednak trochę cieszę, być może u was też coś tam przebłyśnie, ale jakby jednak padało, to piosenka za chwilę wjedzie idealnie o tym, co się dzieje, kiedy pada. A pisaliście to do nas na Messengerze RMF Max. No to co, słyszymy się za moment. RMF Max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
6: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Ibiza.
1: W RMF Max czas na świeże prognozy synoptyków. Poza Szczecinem, Gorzowem Wielkopolskim i Zieloną Górą wszędzie wieczorem będzie padać, może nawet zagrzmieć. Mamy w tej sprawie alert pierwszego stopnia z IMGW. Do końca dnia wiatr ma się nam też mocniej dawać we znaki, a powieje z kierunków zmiennych. Temperatura od 10 stopni w zachodniopomorskim do maksymalnie 16 na Mazowszu. W nocy na termometrach nie mniej niż 5 z plusem. Znaczna część kraju z przelotnymi opadami.

0: ale się ten stolik obrócił.
1: Ale on się obraca.
0: Zupełnie niespodziewanie, słuchajcie.
1: Ale to jest zabawa w RMF Max.
0: Jest zabawa.
1: Ale zabawa, w której wy piszecie nam też, co się dzieje, kiedy pada, a my piszemy o tym piosenkę, ona już jest gotowa. Chcecie usłyszeć? Chcecie, chcecie, chcecie?
0: Chcemy!
1: No to proszę bardzo, to jest ta piosenka.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka. Kiedy?

0: Klimatycznie od Kubana i Zali numer Kyoto, a u nas zaraz podniesie się temperatura, bo będą do wygrania bilety na Taco Hemingwaya.
1: Tak jest, koncert w Gdańsku już w ten piątek. Dwie wejściówki będą do zgarnięcia po 6:00.
0: Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi.

0: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
2: Słuchacie RMF Max. Pora na informacje. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam. Jest polska skarga na umowę handlową z krajami Mercosur. Sprawą ma się zająć Unijny Trybunał Sprawiedliwości.
3: Polska w skardze atakuje legalność decyzji Rady Unii i Komisji Europejskiej w sprawie umowy z Mercosur, żądając stwierdzenia jej nieważności. Do skargi dołączono wniosek o zabezpieczenie, czyli zamrożenie tymczasowego stosowania umowy. Polska dołączyła także do wniosku Parlamentu Europejskiego o opinię co do zgodności umowy z unijnym prawem. W obu przypadkach trzeba będzie czekać około 20 miesięcy na wyrok TSUE.
2: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginion. Wracamy do kraju. Błyskawiczna reakcja prezydenta Krakowa w sprawie dorożkarza, który znęcał się nad koniem. W trybie natychmiastowym została mu wypowiedziana umowa na prowadzenie działalności na rynku głównym. Decyzja została podjęta po potwierdzeniu, że mężczyzna widoczny na bulwersującym nagraniu prowadzi działalność w Krakowie. Na filmiku widać m.in. jak szarpie zwierzę za ogon i kopie go w nogę. Kielecki ratusz ogłosił kolejną edycję programu Mieszkanie za remont. Osoby, które wynajmą lokale, same będą musiały je wyremontować, a w zamian przez pewien czas zostaną zwolnione z czynszu.
4: Są to 3 mieszkania jednopokojowe i 8 mieszkań dwupokojowych. Metraż tych mieszkań waha się od 26 metrów kwadratowych do 48 metrów kwadratowych.
2: Mówi Ewelina Jastrzębska, dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków. Dla niektórych osób to korzystna propozycja.
5: Często osoby, które remontują te mieszkania, robią to tak zwanym własnym sumptem. Często przy pomocy swoich najbliższych, znajomych, rodziny. Taki remont mieszkania robiony na własnym polskim urlopie jest remontem zazwyczaj tańszym niż wynajmowanie profesjonalnej ekipy.
2: To była prezydentka Agata Wojda. W RMF Max przenosimy się na konińskie drogi. Straż Miejska apeluje do kierowców o szczególną ostrożność i czujność. To w związku z łosiami wędrującymi w okolicach miasta. O szczegółach opowie reporterka RMF Max.
6: Zwierzęta zostały zarejestrowane przez kamery Straży Miejskiej na pasie rozdzielającym jezdnię na trasie warszawskiej. Łosie przeszły przez drogę i oddaliły się. Krótki filmik z tego zdarzenia Straż Miejska udostępniła na swoim facebookowym profilu. To już kolejna sytuacja w naszym mieście, gdy łosie widziano w tej części Konina. Straż Miejska apeluje do kierowców, by zwolnić na trasie warszawskiej, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych, gdy zwierzęta przemieszczają się.
2: Mówiła Beata Pieczyńska. A na koniec jeszcze na moment zaglądamy pod Bydgoszcz. Niecodzienna konstrukcja stanęła przy starym pałacu w Ostromecku. To 6-metrowe wiklinowe gniazdo. Instalację stworzyli studenci i absolwenci Wydziału Sztuk Projektowych Politechniki Bydgoskiej. Warto dodać, że dzieło powstało w ramach programu

0: No jakie spaghetti? Co ty?
1: Taco! Taco Hemingway, kochani, w Gdańsku, już w najbliższy piątek, 10 minut po 6 w RMF Max. Tak jak obiecaliśmy, podwójna wejściówka na ten koncert jest do zgarnięcia. Trochę powalczymy oczywiście w waszej ulubionej zabawie z cytatami, ale żeby do niej wejść, to trzeba nam teraz napisać na Messengerze RMF Max. Jak byście sobie zmienili imię na jedzenie? No tak jak taco, nie? Jest taco Hemingway. Michał, ty jak byś był? Jakbyś miał zamienić.
2: Znaczy, trudno mi teraz wyrzucić to spaghetti z głowy, ale jednak wcześniej już się zafiksowałem na kepsika. To znaczy, ja bym był kepsik siwek.
1: Fajnie. Ja myślę jeszcze.
2: Na drugie mieszany.
1: Miks mieszany, oczywiście. Ja bym chyba była młoda kapustka, bo tak ostatnio mi smakuje i zawsze bym mogła być młoda wtedy.
2: Rzeczywiście na zawsze byłabyś. Jakbyś się zestarzała, to by cię ukisili.
1: Ale nadal dobra.
2: Nadal dobra.
1: Nadal dobra.
2: Nadal smaczna, nadal lubiana przez wszystkich, jak najbardziej. Zamień imię na jedzenie i wyślij nam to na Messenger RMF Max i w ten sposób można wejść do gry o dwie wejściówki na koncert Taco Hemingwaya.

0: Ale Farben wrócili z niezłym bangerem tej wiosny. To jest Body Talk w RMF Max w kanale nadawczym. Ale uwaga, bo jak się człowiek tak bardzo wyluzuje, to może stracić czujność. Tymczasem oszuści cały czas grasują, słuchajcie. Babcia, którą próbowali oszukać metodą na wnuczka, obroniła się metodą na pocięte gazety, bo zamiast kasy dała
1: oszustowi.
0: Nie znam
1: tej metody jeszcze.
0: Pocięte gazety po prostu w kopercie zamiast pieniędzy.
1: Ale no. Ona ma łeb.
0: Tak, a 17-letniego cwaniaczka zgarnęła policja.
1: I teraz czeka ich jeszcze tylko niezręczny telefon do jej babci. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Hej, cześć, ten tydzień zaczynamy bardzo do maksa klubowym bitem prosto z Brazylii. Wraca do nas ekipa Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
3: Chobez Ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, polecam.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Fast Cars and Superstars w RMF Max. Będzie gwiazda w Gdańsku w najbliższy piątek. Tam Taco Hemingway zagra i Ania być może na ten koncert pojedzie ze sobą towarzyszącą. Cześć, Ania.
1: Cześć.
0: No to opowiadaj, jak byś zmieniła imię na jedzenie, tak jak Taco zmienił swoje.
1: Ananas.
2: Ananas, to jest wspaniałe. A czy jesteś w puszce, Ania, czy jednak jesteś świeżutka?
1: Wolę świeże.
0: Wolisz świeże? No to dobra. Mam nadzieję, że też równie świeżutko i na lajcie w ogóle elegancko te bilety do ciebie trafią.
2: Tylko teraz... Znaczy, że masz też trochę kolców, Ania, tak?
1: Tak.
2: Trochę kujesz. No, rozumiem. Dobrze, to...
0: Wyobraziłeś sobie już tego ananasa.
2: Tak, okay. Ja już widzę Anię jako owoca. Aniu, a powiedz, dzisiaj dzień udany, taki dobry, kiepski? Jak oceniasz?
1: Ja oceniam, że dobry, jestem tu przed urlopem, także
2: klasa.
1: Myślę, że bardzo fajnie.
0: No to słuchaj, może być tylko lepiej, tylko musisz odpowiedzieć poprawnie na trzy pytania. Do rozpoznania będą cytaty. To będzie albo Taco Hemingway, albo Ernest Hemingway. No i ty musisz zdecydować po prostu, czyj to cytat.
1: Dobrze.
2: No to jazda z pierwszym cytatem, będą trzy. Na dwa musisz odpowiedzieć poprawnie, żeby wejściówki były twoje. Posłuchaj.
3: Wystarczy umrzeć w środku i potem wszystko jest łatwe.
0: To jest Taco czy Ernest Hemingway?
1: Ernest.
0: Sprawdźmy.
2: Tak, Aniu, grupa radosnych dzieci mówiących jej oznacza, że tak, to jest Ernest. Niestety nie mieliśmy oryginalnego nagrania, żeby móc tutaj zaprezentować na dowód, ale tak, to był Ernest Hemingway.
0: No to jesteś już 1-0, słuchaj, Ania, także tak naprawdę wystarczy, że teraz też odpowiesz poprawnie i już bilety polecą do ciebie. Także pełne skupienie i lecimy.
3: Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie.
1: No oczywiście, że...

0: Paco Hemingway.
1: Na pewno 100%?
0: Tak.
1: No to gramy, no.
2: Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie.
3: Za łatwo poszło, ja to lubię, jak są jakieś emocje, jak jest jakieś napięcie, jak przez chwilę.
1: A nie, to
3: można...
1: po prostu rozpykała jak ananas, no. Pierwsze raz powstało teraz takie powiedzenie, rozpykać coś jak ananas, ale tak, możemy tego już używać od dzisiaj.
0: Fajnie, fajnie.
1: Ania, podwójne bilety, w sensie dwa bilety po prostu na Taco Hemingwaya, który w piątek zagra w Gdańsku, lecą do ciebie.
0: Dzięki bardzo, bardzo się cieszę.
3: Ania, super. W ogóle zero emocji. Ania się wbiła tutaj na antenę z pełnym przekonaniem, że wszystkie odpowiedzi będą poprawne, że ty znasz wszystkie odpowiedzi i w ogóle chyba nie jesteś zaskoczona wynikiem tej zabawy, tak?
0: Ja po prostu nie wiem, tak się po prostu zdarzyło, że dzisiaj taki mam humor i wiedziałam, że wszystko, co sobie pomyślę, tak się stanie.
1: No i super, Ania, gratulacje.
0: Dziękuję.
2: Prawo jazdy, w oczach jeszcze iskierki nadziei. Zanim zbladły, zanim zgasły, idę rano po sobie. Stoi postać, jej głowa jest w dymie. Zwykle są tu staruszki i starcy.

0: Ariana Grande porządnie łupie w głośnikach o tej porze i tak sobie myślę, że to jest doskonały numer dla tych, którzy właśnie teraz wychodzą z pracy. Wychodzą na wolność, tak właśnie jak ona. Za 20 minut będzie godzina 19, a u nas w RMF Max cały czas banger za bangerem i ważne wiadomości.
1: Oczywiście, że tak, a wam zostało jeszcze trochę czasu, żeby sobie pozałatwiać, co tam do załatwienia dzisiaj jest i trochę energii postaramy się wam na tę resztę dzisiejszych obowiązków właśnie bangerami w RMF Max dorzucić. Będzie Jazzy i Spritz i Can't Deny It, będzie Avicii i Addicted to You, no ale najpierw właśnie porcja informacji pogodowych.
2: Max. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2890.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Maxa.
1: Hity na Maxa.
0: Hity na Maxa.
2: W RMF Max sprawdzamy pogodowy rozkład jazdy na wtorek. Na jutro szykujemy parasole i wszystkie inne przeciwdeszczowe gadżety. Padać ma wszędzie, poza północno-zachodnią częścią kraju. Miejscami opady mogą być intensywne. Słońce ma świecić tylko tam, gdzie nie będzie padać. No i szykuje się nam ochłodzenie. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni w Warszawie do maksymalnie 14 w Białymstoku. Wiatr będzie o sobie mocno przypominać, więc będzie potęgować odczucie zimna.

0: Avicii i Addicted to You w RMF Max. No to się po prostu dzieje, tak się płynie, słuchajcie, o tej porze. Z pracy, na zakupy, gdziekolwiek jedziecie, to trzymajcie też kciuki, tak przynajmniej jedną ręką, za Igę Świątek, która za chwilę zaczyna mecz.
1: Kciuk to jest ten palec w prawej ręce, najbardziej po lewej. Złapcie go teraz i trzymajcie, bo o 18.50 zaczyna się mecz 1/8 finału. To turniej we Włoszech. Dość prestiżowy. Tam Iga sobie ostatnio radzi bardzo dobrze. To jest mecz z Naomi Osaką, czyli bardzo, bardzo prestiżowy. Warto trzymać kciuki za naszą Igę, bo być może wraca z formą na ten najwyższy poziom.
0: No, być może też jakaś dobra passa też się utrzyma, bo skoro wczoraj pan Robert z panem Wojtkiem kolejne mistrzostwo Hiszpanii zdobyli, to może Iga też tak pójdzie tym tropem.
1: Aza. Proszę bardzo. Trzymamy kciuki, a my damy wam znać, jak ten mecz się rozwija. Póki co dla was Wiktoria Kida, Oskar Cynzik, gdy będziesz sam.

0: Eminem i Houdini za nami w RMF Max. Komu dzisiaj dobrze poszła rozszerzona majca? Meldujcie się na Messengerze RMF Max. Trzymam za was wszystkich kciuki, tak samo jak zresztą za tą Igę Świątek, co lada moment ma grać.
1: No i ósmoklasiści też dzisiaj pisali egzaminy, to dajcie znać, jak wam poszło. My tutaj żyjemy trochę tymi wynikami i sami sobie przypominamy, ile mieliśmy na maturze. Też możecie oczywiście napisać. Messenger RMF Max, tu jesteśmy w kontakcie w kanale nadawczym. Reklama.
2: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
10: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
11: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
10: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
12: Ten zabójca nie popełnia błędów.
10: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max. Czas na informacje. Marta Tyka, cześć, witajcie ponownie. Zapraszam. Francja wprowadza niezwykle drastyczne, najostrzejsze w Unii Europejskiej środki przeciwdziałania możliwej epidemii hantawirusa. O jakie konkretnie środki chodzi?
1: Od dzisiaj osoby nie tylko podejrzane o zarażenie się hantawirusem, ale również te, które miały z nimi bliskie kontakty, będą mogły zostać poddane izolacji w szpitalach aż przez 6 tygodni. Rzeczniczka rządu Francji Maud Breton potwierdziła oficjalnie pierwszy przypadek osoby zarażonej hantawirusem w tym kraju. Izolacji poddanych zostało już w sumie 27 osób, nie tylko pasażerowie statku wycieczkowego MV Hondius, ale również osoby, które podróżowały z nimi samolotami.
0: O czym z Paryża informował Marek Gładysz, a my wracamy do kraju. Przemycane papierosy w pudełkach po chrupkach wykryli w Kuźnicy funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Ponad 500 paczek białoruskich papierosów próbował przemycić do Polski 71-letni obywatel Litwy. Opakowania po chrupkach od razu wzbudziły czujność mundurowych.
2: Opakowania były zafoliowane i wyglądały na fabrycznie zamknięte. Po ich sprawdzeniu okazało się, że zamiast przekąsek w 18 pudełkach znajdują się białoruskie papierosy. W sumie 554 paczki. Zabezpieczone papierosy trafiły do magazynu oddziału celnego drogowego w Kuźnicy, a 71-letni przemytnik został ukarany mandatem karnym w wysokości 14 700 zł.
0: Wyjaśnia Maciej Czarnecki z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w stolicy. Warszawa przypomina. Nie jesteście sami. W stołecznych autobusach i tramwajach ruszyła kampania poświęcona zdrowiu psychicznemu. Specjalne spoty mają jeden główny przekaz. W kryzysie kluczowa jest rozmowa.
3: Najważniejsze to się nie bać. To nie o to chodzi, że my mamy rozpisane, jakie pytania zadać i one na pewno będą dobre. Chodzi po prostu o to, żeby nie unikać tego tematu i żeby nie udawać, że on nie istnieje.
4: Tak, szczególnie, że nie zdajemy sobie sprawy, ile osób wokół przeżywają taką samą sytuację, przez to, że nie rozmawiamy. Więc gdyby ten temat był troszkę powszechniejszy, myślę, że wiele osób zdałoby sobie sprawę, że nie jest sama.
0: Mówiły pomysłodawczynie spotu Agata Witczak i Julia Kościeńska. A na koniec jeszcze szybka propozycja dla miłośników sztuki. 12 czerwca rusza Teatralny Festiwal Lokalnych Opowieści w Sosnowcu. To wydarzenie przygotowane przez Teatr Zagłębia.
5: Tym razem scena wyjdzie poza mury instytucji. Główną przestrzenią działań stanie się ulica Małachowskiego. Organizatorzy zapowiadają, że nie chodzi tylko o spektakle, ale o realne spotkanie z mieszkańcami i rozmowy o ważnych, lokalnych tematach. W programie znalazł się teatr dokumentalny i opowieści o pamięci, migracjach czy przemianach społecznych. Będą też debaty, projekcje, koncerty i potańcówki. Po każdym spektaklu zaplanowano spotkania z twórcami. Udział w festiwalu jest bezpłatny, ale na część wydarzeń obowiązują zapisy.
0: Informowała Renata Pasiut.

0: RMF Max.
1: Na jutro szykujemy cieplejsze kurtki, najlepiej przeciwdeszczowe. Zimni ogrodnicy przyniosą nam deszcz i ochłodzenie. Poza północno-zachodnią częścią kraju padać ma wszędzie, a miejscami opady mogą być intensywne. Słońca można wypatrywać nad morzem w Kujawsko-Pomorskiem i Lubuskiem. No i szykuje się nam chłodny wtorek. Wartości na termometrach będą skromne. Zobaczymy od 10 stopni w Warszawie do maksymalnie 14 w Białymstoku. Na jutro meteorolodzy zapowiadają mocniejsze podmuchy wiatru.
2: Cztery minuty prawie po godzinie 19:00, to oznacza, że może się zrobić chłodno i chyba te zimne ogrodniczki, czy tam ogrodniki. To dzisiaj.
3: Ogrodnicy.
2: O, no może i tak.
3: W każdym razie zimno.
2: Będzie jutro podobno. To jest kanał nadawczy, tutaj gorąco cały czas, Faithless i Bebe Rexha w głośnikach.

0: czasem.
1: Ale pięknie, ale cudownie. I niebo się gdzieniegdzie przeczyściło i być może nawet zachodzące słońce widzicie. I z tymi dźwiękami od Kaigo w kierunku tego zachodzącego słońca płynęliście sobie autem. Ale wam zazdroszczę.
2: No, spokojnie. My też sobie jeszcze tak kiedyś samochodem będziemy jechać, będziemy płynąć, a wy tymczasem płyńcie z nami w kanale nadawczym w RMF Max. I jak już nam się tak rozjaśniło, być może też w głowach, to zastanówcie się, jak robi ten zimny ogrodnik, o którym teraz wszyscy mówią.
1: Oni przyszli, ci zimni ogrodnicy, i ja powiem szczerze, ja nie za bardzo ich lubię. Ja, gdyby oni do mych drzwi zapukali, ja bym ich nie wpuścił, ale są już tu. No są. I trudno, i musimy sobie z nimi radzić jakoś.
2: Są, atakują trochę nasze kwiatki na balkonach, atakują te rośliny w ogrodzie, które już sobie posadziliśmy, bo uznaliśmy, że przecież jest ciepło.
1: A jakże.
2: To jak ten zimny ogrodnik robi?
1: Jak on robi? Głosówka na Messenger RMF Max, jak robi zimny ogrodnik, czekamy, bo nie wiemy.
2: Onomatopeicznie można.
1: Inaczej też można.
2: Głosówki na Messengerze RMF Max.

nie wiem jak sam trzymać dystans. Bo boli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych w piska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

0: Jonathan Bledka i Gips brzmiał, jakby wszystko było git i o to chodzi. 17 minut pośród mojej w RMF Max, tutaj kanał nadawczy Zimni Ogrodnicy.
1: Tak. Ty też brzmisz, jakby wszystko było git. To jest w ogóle ładny komplement sobie. Przepraszam, bo ja taką dygresję robię, ale tak ładnie powiedziałeś. Jak spotkam kogoś następnym razem, mówię, wyglądasz, jakby wszystko było git.
0: Nie o to chodzi, no tak trzeba żyć po prostu. Nawet ale... kiedy zimni ogrodnicy nas nawiedzają, tak. A my ich nie chcemy, a my ich nie lubimy, proszę ich stąd zabrać, ale oni są, więc pytamy was, jak ci zimni ogrodnicy robią?
2: Zimny ogrodnik robi hu, hu, hu.
1: To zimny ogrodnik chyba jest sową.
0: Uhu. No, ale wszystko u niego git.
1: To jest ich ulubiona piosenka właśnie, chcemy być sobą. Co jeszcze?
3: Jak robią zimni ogrodnicy? Pozdrawiam Kołacz.
0: Czyli praca była.
1: Tak, bo jest Kołacz. Messenger RMF Max, jak robią zimni ogrodnicy? Cały czas się nad tym zastanawiamy, może pomożecie.
4: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
5: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
6: Hej, cześć, ten tydzień zaczynamy bardzo do maksa klubowym bitem prosto z Brazylii. Wraca do nas ekipa Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
5: To bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
6: Przemek Grabowski, polecam.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: Zokaria w RMF Max, a my o zimnych ogrodnikach dzisiaj rozmawiamy, bo tacy nas nawiedzają. To są zmory wszystkich, którzy kwiatki chcieliby uprawiać już, a tu się nie da, bo jeszcze robi się zimno. No i mamy eksperta w tej sprawie.
1: Sławomira. Dzień dobry, Sławek.
2: Cześć, witam.
1: To nie jest ten Sławomir, ale moim zdaniem nawet lepszy, bo to jest Sławomir, który napisał doktorat z zimnych ogrodników. Czy to się zgadza?
2: Zgadza się, wielokrotnie przerabiany.
0: No to opowiadaj, bo wysłałeś nam głosówkę i tam się okazało, że tych ogrodników może być kilku różnych i zależy właśnie od tego, jak ten ogrodnik robi, tak?
2: Nie, no zimnych ogrodników jest trzech. Aha. I zawsze tyle było. Aha. I oni przychodzą dzień po dniu i każdy ma inne imię. Jest to Serwacy, Bonifacy i Pankracy. No i każdy robi inaczej. Tylko jeden robi tak brrr, drugi robi tak zębami, tak szczęka, tak nie zademonstruje, bo aktualnie jest mi ciepło. A trzeci robi tak, jak zazwyczaj się zaczyna zima i wszyscy na przystankach autobusowych mówią takie niecenzuralne słowo i potem, że pili.
0: Okay.
1: O Jezu, Sławomir!
0: Rozumiem. No bo jak
1: ale
0: w październiku.
1: Ale ci ogrodnicy to są nieokiełznani, no to dramat, to no, strasznie no. To tak. A którego lubisz najbardziej, Sławek?
2: Żadnego.
1: Nie no, któregoś musisz trochę chociaż.
2: No to tego, co robi tak brrr.
0: No, jak przychodzą co roku, to jakoś się trzeba z nimi dogadać przecież, słuchajcie, no.
1: Nie spodziewałem się tak poważnej rozmowy o ogrodnikach. W ogóle Sławomir ma tyle spokoju, że tobie chyba zimni ogrodnicy za dużo krzywdy nie narobili.
2: Trochę narobili, więc już jestem spokojny, że jak przyjdą następni, to nie mają co psuć.
0: No i proszę, zawsze jakieś plusy się znajdzie, nie?
1: Ty masz łeb, Sławomir, naprawdę. Wow, jak ty mi imponujesz.
3: Staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF Max teraz.

0: No uwielbiam ten numer, no.
1: Co was będę okłamywać? Tame Impala i Jenny to Jack You Love RMF Max. Taki suchar mi się dzisiaj przypomniał. Aha, przeczytałam. Aha, powiedzieć ci?
2: Opowiem. Ja lubię suchary.
1: Opowiem ci i wam też. Uwaga. Byłam u lekarza i lekarz mówi: w pani organizmie nie ma już magnezu. A ja na to: OMG. Dokładnie takiej reakcji oczekiwałam, dziękuję.
2: Ale to było śmieszne.
3: Reklama.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: I po reklamie.

Na jutro szykujemy cieplejsze kurtki, najlepiej przeciwdeszczowe. Zimni ogrodnicy przyniosą nam deszcz i ochłodzenie. Poza północno-zachodnią częścią kraju padać ma wszędzie, a miejscami opady mogą być intensywne. Słońca można wypatrywać nad morzem w Kujawsko-Pomorskiem i Lubuskiem. No i szykuje się nam chłodny wtorek. Wartości na termometrach będą skromne. Zobaczymy od 10 stopni w Warszawie do maksymalnie 14 w Białymstoku. Na jutro meteorolodzy zapowiadają mocniejsze podmuchy wiatru.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: W RMF Max powolutku się kończy, a zaraz u Graby w Hop Benz Extra do zgarnięcia wejściówki na jeden z najgorętszych festiwali, jakie tego lata będą w Polsce.
1: ING Silesia Biz, więc jeśli John Summit z numerem All The Time was rozgrzał i zachęcił, zanęcił, żeby gdzieś sobie poszaleć w te wakacje, to zostańcie z RMF Max. Za chwilę będzie szansa na bilety, a my słyszymy się jutro po 5:00. Siwek i Borycka. Trzymajcie się.
0: Do usłyszenia.
1: Pa!
2: Piękne poniedziałkowe informacje imprezowo-koncertowe to wtedy, kiedy Radio RMF Max przyjeżdża do ciebie na imprezę, a ty nie musisz się nigdzie wybierać. Dobre, to prawda, no jasne, że tak. Przepis na idealną imprezę z RMF Max jest taki, że jesteśmy 16 maja w najbliższą sobotę w Pile. Post Izalia, Ola z Adykami, później Malbork, Wadowice, Gogolin, Łódź, Ogrodzieniec i Krasy Staw. Tak brzmi lato na maksa, ale mamy dla was jeszcze małą niespodziankę, bo rusza party bus z ING Silesia, tym eventem, który 12-13 czerwca będzie w Parku Chorzowskim. No i te ING także może przyjechać w wasz region. Mamy w planach 15 maja w najbliższy piątek Kraków, później Warszawę, Łódź 17 maja, no i w kolejce Wrocław, Katowice, Częstochowa, Opole, Poznań i Chorzów. Będziemy promować ING Silesia, więc będziemy dobrze wam grać, bawić się z Adykami, Adam The Great, Dobra Faza i wielu zaproszonych gości. To jest ten plan na ING Party Bus właśnie z RMF Max. Dobry before tego, co w Chorzowie 12 i 13 czerwca na ING Silesia Beats 2026.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
11: Masz Modivo Club Gold?
12: Nie, a warto?
11: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo e-obuwie, ETCT, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super, no to jak dołączyć?
11: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: I po reklamie.

0: Witajcie w ten piękny poniedziałek. U niektórych pada, gdzieniegdzie burze, a niektórzy wciąż czekają na deszcz, no w szczególności rolnicy. Wszystkich zapraszam na nasz wspólny wieczór. Przemek Grabowski w RMF Max, a startujemy nawet jak jest burza od pierwszej dziesiątki listych obęc, no to też będzie burzowo, będą muzyczne pioruny. A zestawienie otwierają dziewczyny Pink Panthers i Zara Larsson w numerze Stateside.
1: RMF Max 10. Numer 10.

0: No i mamy to na tegoroczny wakacyjny sezon. Latino mieszane z Afrohausem zrobił to topik z Niemiec, dla którego tutaj zaśpiewała, poruszała się Becky G. No i jak wam się wkręciło, sorry papi, na pewno się wkręciło wszystkim fanom Enrique Iglesiasa, który zaśpiewał ostatnio w Polsce. Kto był, ręka do góry. Okej, widzę wasze ręce. Enrique na razie nie ma w zestawieniu listy Hot Bands, ale poczekamy, może będzie coś nowego. Za to White jest, California Love, na miejscu 9 dzisiaj.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Do tego bitu tańczy cała Europa, a nawet już prawie cały świat. To Bauza w numerze Magnetic. Dzisiaj 8 na liście Hot Bands. Teraz kolejna taneczna nowość w RMF Max. To 3 producenci z Włoch, czyli Luca De Gregorio, Mattia Vitale i Simone Gianni. Najwięksi fani chyba od razu wiedzą, że chodzi o Meduzę. Ich pierwszy wielki hicior, czyli Piece of Your Heart, miał nawet nominację do nagrody Grammy i był wielkim hitem także u nas na liście Hot Bands. Meduza wraca, nowość w RMF Max. Don't Wanna Go Home.

0: się, że tegoroczny imprezowy wakacyjny sezon będzie czasem disco house'ów. No tutaj taki disco klasyk w nowej wersji, a zrobili to Felix Jen i Kaskada Boy You Tell Me. To w poniedziałek, 7 na liście Hot Bands. Kolejny poniedziałek, który przybliża nas do wakacji. A jeśli chodzi o letnie nuty, no to będą takie za kilka minut. Na przykład petarda od Brazylijczyków z Dub Dogs. Musicie sprawdzić How Does It Feel.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
12: O kurde.
11: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
12: No jak najbardziej, jak najchętniej.
11: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
15: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
14: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
15: Wygodnie i za darmo.
14: No.
16: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
21: Zdrowit.
22: I po reklamie.

0: Max.
1: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
2: Lubię się im nagrać, bo tym jest z tego dobra beka.
3: Hity na Maxa.
0: RMF Max. Hity na Maxa.
3: Hity na Maxa.
0: Numer 6.

Nie, pomyliły mi się płyty. To tak naprawdę klasyk zrobiony w klubowej wersji. Bracia z Brazylii, czyli Dub Dogs, How Does It Feel? No przy tym to może potańczyć na pewno także twoja ciotka. Wszyscy mogą, ja wciąż mam w ulubionych i myślę, że musi znaleźć się po prostu dla nich wolne miejsce w tym tygodniu. rmfmax.pl. Teraz Gordo, niedawno na szczycie, rządzi na Ibizie, rządzi także u nas w Polsce, otwiera pierwszą piątkę, jego Loco Loco, a za chwilę Anada w chaosowym Talk to You.

Nasze nowe odkrycie, nowy wykonawca, nowy beat na liście Hop Bands, Daydream Affiliate i jego playback czeka na głosy rmfmax.pl. Jesteśmy coraz bliżej nowej jedynki, a pierwszą trójkę otwiera dzisiaj Kungs, który zaczął już jako nastolatek, w wieku 17 lat wrzucał remiksy do internetu. Jest wielkim fanem analogowych instrumentów i często mówi, że lubi dodawać do swojego house'u także żywe brzmienia, gitary, pianina czy nawet funkowe sample. No tutaj nie słuchać zbyt wiele gitary, ale tańczymy. Kungs ponownie coraz wyżej już na trzecim Galaxy.

0: Takich, wiecie, deep house'owych, chillowych. Oscar Met Kay też idzie tak trochę w disco, bo wakacje może się zbliżają. Może dlatego. Nasza nowość, Oscar Met Kay i jego Sweet Nothings. Na razie poczekalnia. Głosujecie na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim w poniedziałek Kongs i jego roztańczone Galaxy. Na drugim już tak wysoko Gips w nowym numerze Win. Kto jest najlepszy? Tutaj małe zaskoczenie. Jest z nami długo i wraca na miejsce pierwsze najwięcej głosów na hop. Fani muszą być zadowoleni. Jest ich trochę w Polsce. Na szczycie w Polsce jest ponownie Damiano Dawid, jego The First Time.
1: Max. One.
2: One.
1: One. One.
2: Numer 1.

0: Ostro, Damianu Dawid wraca na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Piękne poniedziałkowe informacje imprezowo-koncertowe to wtedy, kiedy Radio RMF Max przyjeżdża do ciebie na imprezę, a ty nie musisz się nigdzie wybierać. Dobre, to prawda, no jasne, że tak. Przepis na idealną imprezę z RMF Max jest taki, że jesteśmy 16 maja w najbliższą sobotę w Pile. Post Izalia, Ola z Adykami, później Malbor, Gwadowice, Gogolin, Łódź, Ogrodzieniec i Krasy Staw. Tak brzmi lato na maksa, ale mamy dla was jeszcze małą niespodziankę, bo rusza Party Bus z ING Silesia, tym eventem, który 12-13 czerwca będzie w Parku Chorzowskim. No i te ING także może przyjechać w wasz region. Mamy w planach 15 maja w najbliższy piątek Kraków, później Warszawę, Łódź 17 maja, no i w kolejce Wrocław, Katowice, Częstochowa, Opole, Poznań i Chorzów. Będziemy promować ING Silesia, więc będziemy dobrze wam grać, bawić się z adekami Adam The Great, Dobra Faza i wielu zaproszonych gości. To jest ten plan na ING Party Bus właśnie z RMF Max. Dobry before tego, co w Chorzowie 12 i 13 czerwca na ING Silesia Beat 2026.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: K2. To co dziś robimy?
10: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię, ty drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość i tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
9: K2!
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
14: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
15: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
16: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
17: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
18: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
19: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
18: Latium?
19: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
18: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
19: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
20: Zdrowid.
21: I po reklamie.

Nie ucieknę, to Kebo, Zalia i Faust. Ja też nigdzie nie uciekam. Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Witam was wieczorowo w RMF Max. W trwający jeszcze dzień bez śmiecenia. Trzeba o tym pamiętać nie tylko przy okazji tego dnia, ale zawsze, kiedy idziecie do lasu, do parku. Jeżeli widzicie śmieci, które można podnieść, jakiś papierek, plastik, to warto to ze sobą zabrać. Ja tak zawsze robię i zachęcam wszystkich. Dla tych, którzy czasami zabiorą też butelkę z parku, Rose i Bruno Mars wieczorowo u nas.

Stranger to Olivia Adams. Teraz wrócimy na chwilę do sportu, do piłki nożnej. Wiadomo, emocje po El Clasico jeszcze nie opadły, ale teraz fani piłki nożnej będą myśleć już o mundialu, wiadomo, tym amerykańskim. No i potwierdzono, kto zaśpiewa na ceremonii otwarcia. Nie, to nie będzie Beyoncé, ale to będzie Katy Perry. To będzie wyzwanie. Katy Perry zaśpiewa 12 czerwca na starcie amerykańskiego mundialu, a mecz otwarcia zagrają oczywiście gospodarze, czyli USA z Paragwajem. Jak myślicie, kto wygra to spotkanie? Mizmo pewnie też będzie oglądał piłkę nożną. To nasz nowy wykonawca. Polecam wam jego muzykę. Hello!

0: Na wieczorny chill po szkole i po robocie Roxy i Faust w RMF Max na szeroką wodę. Kto miał zapracowany poniedziałek? Może chcielibyście pracować 4 dni w tygodniu? Były takie pomysły na taki tydzień pracy. No to może taki fakt dla waszego szefa. George Jetson, głowa rodziny w kreskówce Jetsonowie, chodził do pracy 2 razy w tygodniu i pracował po 1 godzinie. Może to się kiedyś spełni. Zanim jutro wrócicie do roboty i do szkoły, to pogram wam fajne hity. Za chwilę Fastboy, wróci też Kygo.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. 3 randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2.
6: Ile jest pieniędzy do wydania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści Max na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
1: I po reklamie.

Imprezowy hicior w nowej wersji Turn the Lights Off. To tak akurat na urodziny. Dzisiaj mamy osiemnastkę, która słucha. To Marta, którą pozdrawia cała rodzinka, a w szczególności mama Sylwia, która się postarała i napisała na rmfmax.pl. Takie życzenia to wyjątkowy prezent. Nie można sobie tego nigdzie kupić, naprawdę, a to jest za darmo. Tak więc, Marta, wszystkiego naj, niech się spełnią wszystkie marzenia. Szczęście i miłość niech ci towarzyszy na każdym kroku w dorosłym życiu. Kochamy cię, cała rodzinka. Marta dla ciebie urodzinowo śpiewa Wiktor Waligura. Cztery pory roku, tak na urodziny. Najlepszego. Już

0: Believe a Dream.
1: Ach, ale on ma głosy, to Alex Warren. Uwielbiacie słuchać go razem. A wiecie, że ludzie częściej zakochują się podczas wspólnego słuchania muzyki, częściej niż podczas zwykłej rozmowy. Dlatego playlisty bywają niekiedy groźniejsze, a może nawet skuteczniejsze niż randki. No bo chyba fajnie mieć przy sobie bratnią duszę, która słucha tego samego. Wyobraź sobie, że on słucha na przykład hip-hopu, a ty słuchasz disco polo. No trudno byłoby się dogadać. No to może spotkacie się gdzieś po środku? Teraz taka nowość w RMF Max. Alok i Khalid, polecam wam na wiosnę Dive Into Me.

0: ty będziesz sam, Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i Oskar Cyms, który jest gwiazdą naszej letniej trasy Lato na Maxa. W najbliższy weekend, kolejny przystanek, będziemy w Pile. Kogo zobaczycie, usłyszycie na żywo, o tym jeszcze dzisiaj wieczorem, a za chwilę u mnie Tame Impala, wróci też Anima w nowości Beautiful.
1: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.

0: pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Masz Allegro Smart?

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
2: O kurde.
1: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
2: No jak najbardziej, jak najchętniej.
1: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

No i pięknie, po prostu Beautiful Anima i jego soczysta elektroniczna nowość. Kto czeka na jego występ w Polsce, będzie w wakacje w Trójmieście? Dla kogo najważniejsza jest jego muzyka, a dla kogo jednak wizualizacje? A może trzeba po prostu połączyć te światy, rzeczywiście jego wizuale wbijają w ziemię. Witajcie po 22. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Jesteście akurat na czas naszej muzycznej mega premiery tego tygodnia, bo Madonna wraca z Sabriną Carpenter. To przed wami teraz Sobel.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Dawno nie było tu tych chłopaków Imagine Dragons i Bones, a teraz nowość, o której jest głośna od ostatniego weekendu. Madonna zaskoczyła, przyszykowała nową, bardziej taneczną, elektroniczną płytę, czyli Confessions część druga, premiera w wakacje. No i teraz coś, co zapowiada ten krążek. Madonna wraca po przerwie, a w numerze Bring a Love gościnnie także Sabrina Carpenter, jej nowa muzyczna przyjaciółka i dziewczyny dają radę. Madonna w tym numerze wraca trochę do swoich muzycznych korzeni. Bring a Love.

Sofia Loren od Tymka wieczorowo w RMF Max. Za chwilę BTS. No i teraz pytanie ode mnie, czy oni są ładni? No chyba tak, no największe fanki od razu potwierdziły, że oczywiście, że tak. A może oni są ładni, bo po prostu tak często ich oglądacie i śledzicie. Według psychologów najbardziej atrakcyjni wydają nam się właśnie ludzie, których widujemy regularnie, a których słuchamy regularnie, chyba też. BTS, ich nowości słyszymy teraz.

0: 12 to 12 to Somber, który wraca wieczorowo w RMF Max, a teraz modelki, czyli gwiazdy naszej ostatniej trasy do Toro Maxa. Kto widział je na żywo? No i mamy nowy sezon, mamy nową trasę. Gwiazdy sprawdzicie na rmfmax.pl, a w tym sezonie na naszej maksymalnej scenie m.in. z Kolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyży, ale także Majka Jeżowska. Zaprasza wszystkich dzieciaków, również hip-hopowo Grupson, Oskar Cyms, Zalia, a najbliższa impreza w sobotę w Pile. Wszyscy jesteście zaproszeni tam na żywo. Zalia, Posti, ale także Ola Bieniarz z RMF Max, która zaprezentuje swój bardzo przebojowy DJ set i może także zmiksuje modelki. Nowość od modelek teraz.
1: To jest nowość.

Gordo może wrócić na jedynkę listy Hobbens, może jutro, a teraz spróbuję zapowiedzieć Kaigo tak uwodzicielsko, bo doczytałem dzisiaj, że uwodzicielski ton głosu pojawia się częściej późnym wieczorem niż rano, dlatego nocne rozmowy mają swój klimat, no to teraz tak uwodzicielsko właśnie Kaigo w RMF Max robi klimat w numerze Save My Love. How are you? How you doing?

0: dni to taka uśmiechnięta słoneczna nowość od Bledki, którą polecam wam na wiosnę z RMF Max. I proszę w trakcie nie scrollować. Mamy te smartfony już trochę i ktoś tam policzył. Statystyka jest no po prostu nieubłagalna. Okazuje się, że średnio to ludzie spędzają nawet ponad 6 miesięcy życia na scrollowaniu albo na sprawdzaniu, co tam ktoś napisał gdzieś online. Pół roku życia. No szkoda życia, no to odstawiamy telefony, słuchamy świetnej muzyki i za chwilę dzisiejsza jedynka na liście Hot Bands. Damiano Dawid, jego The First Time. Wróci też John Summit.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
1: I po reklamie.

skakał i zwichnął sobie kosteczkę. John Samity, Chain Smokers w numerze All The Time. Taka mega nowość w RMF Max. No trudno nie skakać na festiwalu przy takim bicie, tak więc spoko. John Samity już wrócił do siebie i na pewno pojawi się na największych wydarzeniach. Także w Polsce, bo szykuje się przecież na Estate of Trance z Arminem Van Burenem już niedługo. John Samit, tak back to back. W Warszawie kto będzie? RMF Max.

Pamiętacie, w jakim filmie można było usłyszeć ten numer? No także, także przecież w Cuts Vegasie, jak nie, jak tak. Florida i T-Pain, low, low, low, low, low. Teraz bardzo świeży bit, którego może jeszcze nie słyszeliście. Premiera ostatnich dni w RMF Max. Wraca z zaskoczenia Lady Gaga, która chyba zazdrości, że Madonna wydała nowy numer, który też sprawdzicie w poczekalni listy Hot Bands. Lady Gaga i raperka Doechii polecają się na wiosnę i na lato w numerze Runaway.

No co ty, nasz Oskar Cymsy, wieczorowo w RMF Max. To gwiazda naszej trasy Latoro Maxa. Kolejny przystanek, kolejna impreza w sobotę w Pile. Wszyscy jesteście zaproszeni. Co jeszcze w muzycznym świecie? Król popu Michael Jackson wrócił ostatnio na pierwsze miejsce światowego rankingu najczęściej słuchanych artystów cyfrowo, tak w internecie. A wszystko po premierze jego filmowej biografii. Świetnie w rolę króla popu wcielił się przecież jego siostrzeniec. Krytycy nie byli zbyt przychylni, ale i tak najwięksi fani poszli do kina. Kto był? Teraz Illenium może też był. Illenium, ten amerykański DJ i Ellie Goulding wieczorowo w numerze Don't Want Your Love.

Tak bardzo mi przykro, gwiazda nie tylko w telewizji, Dominik Czusz przed chwilą w RMF Max. No to taka piosenka, którą można komuś zadedykować po rozstaniu. A wiecie, że najwięcej zdrad wychodzi podobno na jaw przez powiadomienia na telefonie, no bo siedzicie sobie razem wieczorem, a coś tam wyskakuje i trzeba zapytać, a kto to do ciebie pisze? Technologia nigdy nie śpi, pamiętajcie. RMF Max też nie śpi. Gramy świetne polskie hity, Wiktoria Kida i Księga Żywiołów teraz na Iwna Ja.

Ten pierwszy krok, Demia, nasze odkrycie wieczorowo w RMF Max. No czasami trzeba zrobić ten pierwszy krok i do kogoś napisać, wysłać wiadomość, a co jeśli ktoś nie odpowiada? Jest na to pewien sposób. Podobno ludzie szybciej odpowiadają na wiadomości od osób, które ignorują ich od czasu do czasu, czyli nie odpowiadajmy może zawsze i od razu, bo tajemniczość nadal działa. Teraz Czermi, dla niektórych może tajemnicza gwiazda, ale dla największych fanów raczej nie. Jej randki w RMF Max.

To był Mister Matt Wysota i jego Baby. Przemek Grabowski, dziękuję wam za poniedziałkowe spotkanie. Życzę wam miłej nocy, kolorowych snów, a na dzień dobry, wiadomo, RMF Max. Budzimy was najlepiej. A my słyszymy się wieczorowo po pracy i po szkole. Zapraszam was od 20 we wtorek, a wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, najważniejsze hiciory w Polsce. Do tego nowości, premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście. Miłej nocy, cześć!

Telefon na scenę, iPhone 7. Pyta czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy tu mam, zrobię cię bart.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.